0: SK2 Kielce.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały świat.

0: Eska 2.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widzę.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: Dzień dobry, we wtorek, Wiktor Jakmiecik, sprawdzam, co nas będzie czekać dzisiaj w pogodzie w Kielcach. Myślę, że raczej dziś odpoczniemy od wysokich temperatur do 23 stopni na termometrach. Bez opadów deszczu jednak ciśnienie nam rośnie. Momentami wiatr też będzie trochę mocniejszy i dziś nad Kielcami dużo więcej chmur niż wczoraj. A na kieleckich ulicach oczywiście o tej porze jeszcze spokojnie, także martwić się nie musicie, że gdzieś się spóźnicie.
1: Jest szósta, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. USA przekażą 15,5 miliona dolarów Kolumbii po

0: Trzęsieniu ziemi. Pieniądze mają zostać przeznaczone na pomoc poszkodowanym. Uszkodzonych zostało wiele budynków, w tym mieszkalnych. Dramatyczne nagrania obiegły internet. A to moment zawalenia się jednego z trzypiętrowych budynków w mieście Pereira. Według najnowszych danych zginęły co najmniej 132 osoby. Trwa akcja ratunkowa, a w kraju obowiązuje stan wyjątkowy. Crowley z 10-letnim zakazem wjazdu do strefy Schengen. Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję polskich władz. Ukraiński patostreamer 2 lata temu został wydalony z Polski. Wcześniej urządzał prowokacje, m.in. w centrach handlowych. Występował tam w przebraniu krasnala.
1: Patostreamer we wspomnianym przebraniu wdzierał się m.in. do pomieszczeń przeznaczonych tylko dla personelu sklepu, transmitując to w internecie. Nie tylko to jednak niepokoiło służby.
2: Już miał uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko przeciwko Polsce.
1: Tłumaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
0: O czym informował Mateusz Chłystun. Jutro częściowe zaćmienie słońca nad Polską. Warto wybrać miejsce z odkrytym horyzontem, z dala od budynków i drzew. Do obserwacji potrzebne są specjalne okulary. Patrzenie na słońce bez odpowiedniej ochrony może uszkodzić wzrok. Radzi Artur Pilarczyk z gorzowskiej grupy miłośników astronomii Gamma.
3: Najlepszym zabezpieczeniem są filtry słoneczne. Jest bardzo fajna niedruga folia ND5. Szkło spawalnicze dosyć mocno filtruje część tego promieniowania i takiego szkła z kasku czy z hełmu spawalniczego można użyć. Wszystko z umiarem.
0: Zjawisko już jutro po 19, a kulminacja godzinę później.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: SK2 Sport.
0: Pokaz siły Igi Świątek. Polka wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-2, 6-1 i awansowała do półfinału turnieju w Toronto. Jej kolejną rywalką będzie Ukrainka Elina Svitolina. W Canadian Open Świątek dotarła do półfinału już drugi raz. W 2023 przegrała w nim z Jessicą Pegulą. Legia Warszawa ma nowego napastnika. Do stołecznego klubu dołącza reprezentant Czech Jan Kuchta. Piłkarz został wypożyczony na rok ze Sparty Praga. Legia ma opcję wykupu. Kuchta to trzykrotny mistrz Czech i były król strzelców tamtejszej ligi. W reprezentacji rozegrał 31 meczów i strzelił 3 gole, m.in. w meczu przeciw Polsce.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Prawie 3 minuty po 6, wiecie co, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Taka myśl mi przemknęła dosłownie przed chwilą. Dlaczego ona mi smakuje? Dlaczego ona mi smakuje? I zacząłem czytać w internecie, że kubki smakowe zmieniają swoją wrażliwość. Gorzki smak, który dzieci odrzucają, dla dorosłych staje się głęboki i atrakcyjny, zwłaszcza z dodatkiem mleka i w odmianach dobrej jakości. Ach, ta kawa.

radio akurat między nami, w sensie wasz odbiornik radiowy. Jedni są po jednej stronie radioodbiornika, a drudzy po drugiej stronie. I tu jest mikrofon, jest podłączony, idzie falami i trafia do was. I najlepsze polskie hity płyną w waszych głośnikach, gdziekolwiek macie je umieszczone. 10 minut po 6. Czuły dzień dobry raz jeszcze, Dawid Wajda. Witam, od tej kawy zacząłem. Troszeczkę chciałbym pokontynuować, bo ta kawa to jest taki, nieważne jaka jest pora, moment przerwy, chwila dla siebie, czasami pretekst do spotkań, jakieś budowania relacji, relaks i przyjemność. I inne pewnie są też powody, dla których pijemy kawę. No i sam smak też, który doceniamy z wiekiem. Tak jak już wspomniałem, ja kiedyś nie lubiłem kawy i nie mówię o dzieciństwie. Dzieci nie lubią kawy, ale ja późno zacząłem pić kawę, słuchajcie. Nie wiem, 26-7 lat dopiero zaczęła mi smakować, jak miałem. Na studiach kawy nie piłem. Dopiero później gdzieś ta kawa zaczęła mi smakować i sobie pomyślałem, może jestem dojrzalszy? Może to z wiekiem przychodzi? Może człowiek się zmienia? Może po tym poznać, że człowiek jest dojrzały, że zaczyna lubić kawę? A może są inne powody? I zawsze o czymś rozmawiamy. Dzisiaj właśnie ta kawa, taki pretekst, żeby zachęcić was do rozmowy. Czy jest coś, po czym poznaliście, że staliście się bardziej dojrzali? U mnie to jest kawa. Zacząłem lubić kawę. I myślę sobie, jestem dojrzały. A wy co zaczęliście robić i myślicie, jestem już dojrzały? Dajcie znać. 726-826-826. Albo Messenger, tam przyjmuję chętnie głosówki. A ktoś z was zaraz pojawi się na antenie i zgarnie kubek od Radia SK2.

0: mówię pas.
1: A my gramy dalej, nie mówimy pas, będzie za chwilę Daria Zawiałow. 18,5 minuty po 6 w Radiu SK, dwa dzisiaj o dojrzałości naszej wewnętrznej. Ja poznałem swoją dojrzałość po tym, że posmakowała mi kawa w pewnym wieku mojego pięknego życia. Jak jest tu u was, po czym poznać, że jesteście bardziej dojrzali, dajecie znać. Ola z głosóweczką, słuchamy Ola.
2: Cześć, po czym poznać, czy jestem dojrzała? Co ludziom się mówi wprost niektóre sprawy, a do tego trzeba dorosnąć. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam całe Radio SK. Trzymajcie się, miłego dnia.
1: Dziękujemy bardzo, miłego dnia. Rzeczywiście, jak już wiem, że jestem dojrzały, bo posmakowała mi kawa, to też się zgadza, potrafię powiedzieć coś wprost, na przykład żonie, tylko konsekwencje są różne. SK 2. I to też jest dojrzałość. To też jest dojrzałość. 726-826-826 lub Messenger. Co spowodowało, że jesteście bardziej dojrzali? Skarb.

0: SK2. Kielce.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Reklama.
1: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Już 14 sierpnia zapraszamy na Odnowa Festiwal. W kieleckim amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Zalia, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz. 14 sierpnia, Kielce, amfiteatr. Uwaga! Z kodem Kielce 20 bilety 20% taniej. Bilet dostępny na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
6: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię. Liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce. Ulica Jagiellońska 92.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
9: I po reklamie.
10: Trochę chmur i trochę słońca dzisiaj nad Kielcami. Tak właśnie będzie mijał nam wtorek w naszym mieście. Temperatura do maksymalnie 23 stopni. Oczywiście odczuwalna może być ciut wyższa. Raczej bez opadów deszczu, za to ciśnienie będzie nam rosło. A na ulicach w Kielcach ruch powolutku nam się rozkręca. Możecie chwilkę postać przy trasach wlotowo-wylotowych z naszego miasta i oczywiście w ścisłym centrum.
11: Zbliża się 6.30. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Problemy z prądem po nocnych nawałnicach. Burze i silny wiatr uszkodziły sieć energetyczną na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Kilka tysięcy odbiorców może mieć rano problemy z zasilaniem. Na Mazowszu awarie są m.in. w okolicach Mławy i Otwocka. W części miejsc prąd może wrócić dopiero przed południem. Kolejna noc rosyjskich ataków na Ukrainę. Rakiety balistyczne poleciały w stronę Kijowa i Zaporoża. W stolicy doszło do pożarów. Służby sprawdzają skalę zniszczeń. Rolnik z Gliwic trafił na 3 miesiące do aresztu. Sąd uznał, że może próbować uniknąć kary. Przypomnijmy, mężczyzna zniszczył świeżo położony asfalt, wjeżdżając na niego ciągnikiem. Twierdził, że teren należy do niego, a miasto z kolei mówi, że jest właścicielem działek od 25 lat. Mężczyźnie grozi nawet do 10 lat więzienia.

0: dżinsy wytarte, czasami tak się zdarza, to może być przyczyną różnych aktywności fizycznych, które wykonujemy o godzinie 6.36, bo taka właśnie na naszych radiowych zegarach. Mam nadzieję, że szczęśliwi i bez żadnych takich przygód z wytartymi dżinsami zbieracie się do pracy. Sylwia Grzeszczak za nami, za chwilę Gabriel Fleszar. My o tej dojrzałości dzisiaj na antenie Radia SK2 sobie rozmawiamy, po czym poznać, że jesteśmy bardziej dojrzali. Kolejne głosóweczki do nas spływają.
1: Ja poczułam dorosłość wtedy, kiedy zaczęłam odkładać kasę na swoje mieszkanie i wydawać na głupoty.
0: O, to była Agnieszka. Są zwolennicy tego, żeby odkładać na mieszkanie, ale są zwolennicy stwierdzenia, że nie ma czegoś takiego jak odkładanie na mieszkanie, że jest tylko kredyt na 30 lat i to jest święty związek małżeński też. Kolejna głosóweczka.
2: Dzień dobry, ja mam 47 lat i jeszcze do mnie nie dotarło, że jestem dojrzały. Mówią, że najpiękniejsze jest pierwsze 50 lat dzieciństwa. Pamiętam się, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, szczególnie u mężczyzny. SK2. My też mamy, mężczyźni, swoje zabawki, które kupujemy. To coś w tym jest. Ciekawe, czy nasz słuchacz, tak jak ja, pije już kawę?

0: Siły trzeba znaleźć, siły trzeba mieć, szczególnie z samego rana. Naładujmy się na cały dzień i wytrwajmy tak do samego wieczora, dopóki oka nie przymrużymy. Taki jest nasz cel, tak gramy i tak dostarczamy wam energii, żeby to wszystko ziścić. Antek Smykiewicz w Radiu SK 2. Ja też o tym, co się zbliża wielkimi krokami. Ostatni tydzień naszej zabawy. Polska jest najfajniejsza. I ktoś z was jako ostatni w te wakacje zgarnie pobyt w luksusowym hotelu. SK2.pl, zakładka wygraj. Tam można wejść na naszą stronę i się do tej zabawy zgłosić, żeby przebić Ewę. Ewa wczoraj brała udział w quizie wiedzy o Polsce i odpowiedziała na 8 pytań, z czego tylko 5 udzieliła poprawnych odpowiedzi. Mówię tylko, bo zdarzały się takie osoby, które w zeszłych tygodniach i 9 poprawnych odpowiedzi miały, więc jest szansa, że Ewę ktoś przegoni. Kto będzie w tym tygodniu miał największą liczbę poprawnych odpowiedzi, zgarnie na końcu tygodnia wyjazd do luksusowego hotelu. A jedno z pytań, na które Ewa odpowiedziała źle, brzmiało tak.
1: Czy borowiki prawdziwe to ten sam rodzaj grzyba?
2: Nie.
0: No, jednak jak się chodzi do lasu, to powinno się wiedzieć, że borowik i prawdziwek to ten sam rodzaj grzyba. To jedna z złych odpowiedzi wczoraj Ewy. A jak wy wiecie wszystko o Polsce, o grzybach, o miejscowościach, o obyczajach, o tym, co się dzieje w naszym kraju, no to koniecznie zgłaszajcie się do tej zabawy, bo nie będzie z wami równych. SK2.pl, zakładka wygraj. SK2

0: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
5: Są chwile, które warto celebrować razem. Urodziny, jubileusze, chrzciny, komunie, spotkania rodzinne czy firmowe. W barach z Połem zorganizujesz imprezę dokładnie taką, jaką zechcesz. Czeka na ciebie i twoich gości smaczne menu, miła atmosfera i profesjonalna obsługa, która zadba o każdy szczegół. Skontaktuj się z nami na gastronomia@spolemkielce.pl, a wspólnie zaplanujemy wydarzenie, które na długo pozostanie w waszej pamięci. Bary z Połem. Miejsce na wyjątkowe okazje.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: Uwaga, ściśle fajne. Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to.
8: Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
0: I po reklamie.
11: Dzień dobry, Wiktor Jakmicik. Sprawdzam, jak sytuacje na kieleckich ulicach. Trasy wlotowo-wylotowe do Kielc mogą się już oczywiście delikatnie korkować. Większy ruch w okolicach Łódzkiej, Warszawskiej, czy na ulicy Ściegiennego i ulicy Pakosz, także już cierpliwość może się przydać. A na termometrach w Kielcach do 23 stopni w ciągu dnia, raczej bez opadów deszczu, bez burz, tak przynajmniej wynika z najnowszych map pogodowych. Wiatr może być dzisiaj trochę mocniejszy.
12: Zbliża się siódma. Paulina Chorbatowska, to są News Eski 2. Afera z pieniędzmi dla Powodzian. Koalicja Obywatelska zawiesiła swoją działaczkę. Wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego straciła partyjne prawa. Czekają też sąd koleżeński. Sprawa dotyczy nieprawidłowości przy wypłacie pieniędzy dla firm poszkodowanych przez powódź. Śledztwo prowadzi CBA, a ministerstwo przeprowadziło kontrolę. O szczegółach Mateusz Chłystun.
13: Dziennikarze portalu ustalili, że odszkodowania za rzekome straty otrzymali mąż polityczki oraz dwójka ich sąsiadów. W jednym z przypadków dowodem na szkody miało być zdjęcie przedstawiające pękniętą płytkę i uszkodzony tynk na balkonie.
14: Jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę.
13: Tłumaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Na razie jednak, jak usłyszeliśmy, nie było podstaw, by zawiadamiać o sprawie prokuraturę. Mimo że, jak donosi dziś Wirtualna Polska, powołując się na oficjalne dane, na obszarze, na którym działają i mieszkają beneficjenci odszkodowań, żadnej powodzi nie było.
12: Bohaterska akcja w Łomży. Uratowali czterolatkę, która wisiała na barierce balkonu na piątym piętrze. Pan Grzegorz razem z innymi mężczyznami

0: mężczyznami chwilę przed przyjazdem służb rozciągnęli koc, na który spadło dziecko.
1: Słyszałem krzyki. Zobaczyłem to dziecko po barierce chodzące. Podbiegłem pod blok, zacząłem krzyczeć do niego, żeby zeszło, że tak nie wolno. Ona w ogóle nie reagowała. Raz z jednej strony barierki się zwieszała, raz z drugiej. No i w końcu przebiegł ten pan z kocem.
0: Stan czterolatki jest dobry. Dziewczynka nadal jest pod obserwacją lekarzy. Jej 27-letnia matka może usłyszeć zarzuty. Podczas tego zdarzenia kobieta spała w mieszkaniu. Miała ponad 0,5 promila alkoholu. Ponad 60 samolotów, przeszło 300 jednostek na ziemi i 20 na morzu. W sobotę wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Główna część defilady odbędzie się na warszawskiej Wisłostradzie. Start o godzinie 12.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: SK2 Sport.
0: Jest pierwszy medal dla Polski na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Srebro na 100 metrów zdobyła Ewa Swoboda.
5: Nie była to łatwa droga, ale wróciłam. Wróciłam tam, gdzie chciałam być. Bardzo się cieszę, że zdobyłam srebrny medal. Jestem znowu wicemistrzynią Europy.
0: A Polka do pierwszej zawodniczki straciła tylko 0,02 sekundy. Liverpool wzmocnił obronę. The Reds wypożyczyli z Barcelony Ronalda Araujo. Urugwajczyk spędzi na Anfield cały ten sezon.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: 2,5 minuty po 7, 11 dzień sierpnia, dzień konserwatora zabytków. Trochę czuję, że mogę świętować. Robiłem remont kuchni, więc wiem, co to znaczy konserwacja zabytków.

0: Niektórzy mówią, że kraj z kartonu i dykty i taśmy klejącej, więc tam w Stanach o tym klejeniu coś jest na rzeczy. Coś jest na rzeczy w tym podmiocie lirycznym. 9 minut po 7, tu Radio SK2, najlepsze polskie hity i Kasiora. Kasiora od Unii. Polska otrzymała kolejną transzę środków z KPO, 8 miliardów euro. To będzie ze 34 miliardy na nasze. Od Unii na Krajowy Plan Odbudowy. Ale słuchajcie, żebyśmy dostali tą kasę, to warunkiem wypłaty było między innymi udostępnienie bonów na laptopy dla ponad 500 000 polskich nauczycieli oraz zakup 88 tramwajów dla 3 miast. Czyli Unia mówiła, kupcie laptopy, kupcie w tramwaje, będzie kasa. Taki był warunek. Miliardy za laptopy i tramwaje. Brzmi jak polska wersja Transformers. Technologia spotyka komunikację miejską. SK2. Może też chodzić o to, żeby Polska była bardziej cyfrowa i lepiej skomunikowana z tym całym internetem. Takie przewodowe Wi-Fi tylko na szynach.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do

mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

jest wakacyjny klimacik w tym utworze. Kolonia, ognisko, gitarra. No to tak, to jest to właśnie. Vixen i Nie rozumie you na 15 minut po 7. Kto się tam szybciutko zbiera? Proszę bardzo. A przy okazji można posłuchać sobie o spotkaniu, do którego doszło, a którego nie chciałby chyba nikt z was podczas wakacji. W Tatrach

W Dolinie Chochołowskiej na tłumnie uczęszczanym szlaku pojawiła się niedźwiedzica z trójką młodych misiów. No, tak brzmi słodko, ale to jest bardzo niebezpieczne. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie przejścia niedźwiedzi przez szlak. W tle widać no, naprawdę tłum turystów, którzy stanęli jak wryci. I to jest akurat dobra reakcja, ale ustawili się w rządku i praktycznie każdy wyciągnął telefon. To już niekoniecznie dobra reakcja. Ale na szczęście niedźwiedzia rodzina tylko przecięła szlaki i sobie poszła. Jakoś nie zainteresował ich tłum turystów z telefonami w dłoni. Czyli to jednak prawda, że z rodziną wychodzi się dobrze tylko na zdjęciu.

0: Monika Brodka. Piękny utwór. 25 minut po siódmej. GPS wróci dzisiaj także po 7.30 i od teraz przyjmuję jakby wasze głosóweczki na radiowym messengerze i także telefony na 726-826-826. Rozszyfrowując skrót, gdzie pojechałeś sobie? Wakacyjne GPS w Radiu SK2. Już za chwil parę na antenie, a wy już możecie dzwonić i nagrywać głosóweczki do radia. Gdzie pojechałeś sobie?
1: SK2.

0: przez całe lato. Obserwuj w social mediach
1: i przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
0: SK2. 100% polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Czas na zmianę? Wsiądź do auta, które dotrzyma Ci kroku każdego dnia. W Volkswagen Autocentrum czeka nowy Tiguan. Ten nowoczesny SUV z automatyczną skrzynią biegów jest dostępny już od 124 900 zł. Dla wybranych grup zawodowych mamy korzystne rabaty, ale świetna cena czeka na każdego. Dlatego dopytaj o szczegóły. Przyjdź, zobacz nowego Tiguana i umów się na jazdę próbną. Volkswagen Autocentrum. Kielce, ulica Zakładowa 18.
3: Gdzie kawa smakuje bosko? Tylko w Bosko! Z okazji otwarcia nowego lokalu Bosko w Galerii Echo mamy dla Was wyjątkową promocję. Wszystkie kawy z oferty podstawowej aż 50% taniej. Spróbuj naszych aromatycznych kaw, lodów własnej produkcji, chrupiących gofrów i pysznych deserów. Zapraszamy do Bosko w Galerii Echo na poziomie plus jeden.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
7: To zależy.
6: Czyli?
7: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
6: Serio?
7: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
6: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
7: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
6: I to wszystko na jednej uczelni?
7: Na UJK. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
6: To właśnie studia, których szukałam.
7: Sprawdź na rekrutacja.ujk.edu.pl.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W Szkole Medycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy już od 60 lat bezpłatnie kształcimy przyszłych techników i nie tylko. Oferujemy takie kierunki jak elektroradiolog, opiekun medyczny, masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, technik sterylizacji medycznej. Ucz się z nami bezpłatnie i korzystaj z naszych umów z pracodawcami. Więcej na szkolamyślnikmedyczna.com.pl. Morawice, ulica Kielecka 7.
0: I po reklamie.
13: Wiktoria Kmiecik, witajcie ponownie. Na termometrach w Kielcach do 23 stopni. Także myślę, że dziś na pewno odpoczniemy od bardzo wysokich temperatur, bez opadów deszczu, bez burz. Za to ciśnienie nam będzie rosło, także uważajcie z kolejnymi kawami. A na ulicach w Kielcach są miejsca, oczywiście, w których już postać możecie. To jest na przykład ulica Krakowska, czy ulica Pakosz. Ulica 1 Maja też może się korkować, czy Aleja 9 Wieków Kielc.
14: Jest 7.30, Paulina Horpatowska, to są newsy SK2. Co najmniej 9 osób zginęło, a 20 jest rannych. To po rosyjskim ataku na Ukrainę. Rosja uderzyli m.in. w Zaporoże oraz Kijów. W centrum miasta wybuchły pożary, m.in. w magazynach. Ukraina w odpowiedzi nasiliła ataki na rosyjskie miasta. Kolejna fala ekstremalnych upałów we Włoszech. Temperatura w wielu regionach sięgnie 40 stopni. Czerwony alert obowiązuje już w 19 największych miastach, m.in. w Rzymie, Neapolu i Palermo. Pieniądze na konto zamiast bonów. Nadchodzą nowe kaucjomaty. Od przyszłego roku na Mazowszu ma pojawić się 500 takich urządzeń. Docelowo w całej Polsce będzie ich 4000. System kaucyjny działa od pół roku, a w tym czasie Polacy zwrócili już ponad 2 miliardy opakowań.

0: Kilometry same się połykają w tej trasie, w której jesteście. Mam nadzieję, że jesteście i zaraz się tym pochwalicie. 726-826-826 to nasz numer. Można dzwonić do studia. Na Messengerze można zostawiać swoje głosówki do naszego cyklu GPS. Wakacyjne GPS, czyli gdzie pojechałeś sobie. Bardzo serdecznie zapraszam, żeby się pochwalić. Mamy pierwsze głosóweczki, mamy pierwsze telefony. Słuchamy.
1: Dzień dobry, tutaj Andrew. Pojechałem na Mazowsze i sobie tak zostałem.
0: A, czyli nie Bieszczady, rzuciłeś wszystko, Mazowsze, zostałeś.
1: Zostałem i się ożeniłem i będę tutaj siedział.
0: A, jak się ożeniłem, no to dlatego wyjechałem. Czyli pojechałem na zawsze i nie wracam, coś w tym stylu. Kolejna głosóweczka, słuchamy.
2: Dzień dobry, Krzysztof się kłania z Kraśnia. Ja dzisiaj sobie pojechałem na lotnisko Okęcie w Warszawie, ale na kranie. Bo jestem kierowcą autobusu i mam 188 i tak sobie jadę.
0: Ważne, że znajomym mówisz, że jedziesz na lotnisko. Reszta się nie liczy. Odbieramy telefon 726-826-826. Słuchamy, GPS.
3: No witam wszystkich. Austria, trzy pasy, jest pięknie. Jedziemy autostradą. Pozdrawiam wszystkich, Krzysiek.
0: Piękna sprawa, to już zagraniczna wycieczka. To już można się w szkole później po wakacjach pochwalić. Kolejny telefon, halo, dzień dobry, słuchamy.
4: Dzień dobry, witam wszystkich. Chciałem się podzielić moją miłą informacją. Jest piękny dzień i z moją narzeczoną jedziemy na 3 dni do Sandomierza. Jeżeli ktoś by się chciał z nami spotkać, zapraszamy, pozdrawiam.
0: Ja przypominam, że Polska jest najfajniejsza, mamy tę zabawę i można zerknąć na naszą stronę sk2.pl. Kto jeszcze? 726-826-826. Gdzie pojechałeś sobie? Słuchamy.
5: A, witam was serdecznie. Właśnie jedziemy w podróż do Wałbrzycha na wycieczkę. Czekamy na te pioseneczki. Do usłyszenia, miłego dnia. Pa, pa.
0: Pa, pa. Będą pioseneczki za chwilę z Alia na naszej antenie. Kto kolejny? Halo, dzień dobry, tu GPS.
6: O, witam serdecznie.
0: Słuchamy.
6: Witam serdecznie. Pozdrawiamy razem z synem oczywiście, wszystkich pracujących, bo my akurat dzisiaj zasuwamy sobie na rybki, na łódeczkę, na solinę. Czyli... I pozdrawiamy wszystkich tych, którzy pracują.
0: Tak, to pozdrawiamy również i ściskamy zielone wzgórza nad Soliną. Halo, kolejny telefon, słuchamy, GPS.
7: Halo, witam, byłem dwa dni na rybach, wracam smutnym, bo nic nie złapałem. Także nie... pozdrawiam, Wołomin, Otolice.
0: Pozdrawiamy, pamiętaj, że w rybach wcale nie chodzi o to, żeby iść na ryby. Kolejny telefon, halo, dzień dobry, GPS.
8: Dzień dobry, witam, właśnie jadę w kierunku Gdańska.
0: Do Gdańska, pięknie, pozdrawiamy. Szerokości, bo przerywa, ale to słychać od razu, że jedziesz, że to w tym momencie się dzieje tu i teraz. Niektórzy czasami się zatrzymują, żeby tutaj wyraźniej było ich słychać, ale ja rozumiem, że w trakcie jazdy, jak radio z zaskoczenia weźmie, no to też tak może być. Kolejne GPS. Gdzie zmierzacie? Dokąd zmierzacie? Jakie macie plany na wakacje? Może już po? Też się tym można pochwalić w naszym cyklu, który wróci jutro o podobnej porze. SK2. Obiecana Zalia. Proszę bardzo, nówka, sztuka, świeżynka, romantiko. Ujmijcie czule kierownicę w tym momencie.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

9 minut do 9. Jest afera, prasa dzisiejsza z wielkim nagłówkiem: Czarnecki na wylocie z PiS. Oj, dzieje się. Ryszard Czarnecki został zawieszony w prawach członka partii Prawo i Sprawiedliwość, a sam prezes zawnioskował o postępowanie dyscyplinarne z wnioskiem o wykluczenie polityka z partii. Uwaga, wszystko przez to, że Ryszard Czarnecki wziął udział w konferencji z Grzegorzem Braunem w Parlamencie Europejskim. Znowu Grzegorz Braun, tym razem bez gaśnicy, a jednak gasi karierę pana Ryszarda w PiS.

No niech mi ktoś powie, że gitara to nie jest piękny instrument. A jak tak zabrzmi w różnych utworach. W każdym brzmi inaczej, ale zawsze doskonale w tych najlepszych polskich hitach. 5 minut zostało nam do 8. W Radiu SK 2 po 8 oczywiście zagramy w Państwa Miasta. Już teraz można się zgłaszać. 726-826-826 to SMS-owo. Na Messengerze zostawcie nam swój numer telefonu, jak się zgłosicie. Dzisiaj dodatkiem do kawusi. Przed 8, kawusia, fajnie. I ten ulubiony wasz dodatek do porannej kawy. Właśnie tym dodatkiem zgłaszamy się i wchodzimy do gry, żeby zagrać o prezent marzenia wartości 500 zł.

0: Reklama. Tyle ofert na rynku, a każda przy ruchliwej drodze albo skrzyżowaniu.
1: Też to zauważyłem. Chcieliśmy czegoś spokojnego i w końcu trafiliśmy na osiedle na Górnej.
2: Cicho, bez uciążliwych lokali usługowych, wygodny tradycyjny parking i mnóstwo udogodnień. Komfortowo, do życia i pod inwestycje.
3: Osiedle na Górnej, etap 5. Spokojna lokalizacja, sprawdzone osiedle i limitowana atrakcyjna oferta promocyjna. Sprawdź dostępność na osiedlenagurnej.pl.
4: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
5: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play. To będzie ostatnia reklama.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do piątku. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
0: I po reklamie.
8: Pogoda w Kielcach dziś da nam odpocząć od naprawdę wysokich temperatur. Dziś zobaczymy maksymalnie 23 kreski. Oczywiście odczuwalna może być ciut wyższa. Poza tym nad miastem trochę słońca, trochę chmur, ale bez opadów. Podobna pogoda czeka nas w środę, będzie nawet do 21 stopni, ale bardzo, bardzo wysokie ciśnienie, także w środę z tymi kawami to lepiej uważać i może skończyć na jednej.
9: Minęła 8, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Blisko 500 interwencji strażaków na Mazowszu po burzach. 3 osoby zostały ranne. Najtrudniejsza sytuacja była na północy regionu. Wiatr zerwał tam 30 dachów. Strażacy wciąż pracują m.in. na granicy Mazowsza i Kujawsko-Pomorskiego.
10: Powalone słupy wysokiego napięcia, 6 uszkodzonych dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Były zdarzenia związane z wiatrołomami, powalonymi drzewami na drogach łącznie. W zdarzeniach brały udział około 100 strażaków ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej.
9: Mówi Krzysztof Pawłowski z Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. W Warszawie strażacy ewakuowali letni obóz dla dzieci, który nocował pod namiotami w Lasku Bielańskim. Kamienna Góra żyje sprawą ciężko rannego 15-letniego Kacpra. Nastolatek w piątek został zaatakowany nożem w szyję. Teraz walczy o życie w jednym z wrocławskich szpitali. Mieszkańcy jednoczą się i oddają krew dla Kacpra.
11: Żeby oddać krew, krew może uratować komuś życie.
12: Pomóc w tej sprawie.
13: Trzeba pomagać, po prostu tak trzeba.
9: A decyzją sądu 16-latek z Kamiennej Góry podejrzewany o napaść przy użyciu noża na 15-latka spędzi 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Muzyka sprzed setek lat znów zabrzmi w Lubuskiem. Rusza 24. Festiwal Muzyka w Raju. Artyści z Polski i z zagranicy zaprezentują przede wszystkim dzieła średniowieczne i barokowe.
14: W tym roku mamy 25 koncertów. Bardzo silna reprezentacja polska i francuska. Formy orkiestrowe, kameralne, recitale, sporo muzyki wokalnej.
9: Mówi dyrektor festiwalu Cezary Zych. Pierwszy koncert już jutro w Brodach, a kolejne wydarzenia odbędą się m.in. w Świebie.

0: rodzinie Międzyrzeczu i Gorzowie Wielkopolskim.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: SK2 Sport.
0: Krzyszowska i Fajdek powalczą o medale. To największe nadzieje Polaków na drugi dzień lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. W biegu na 100 metrów niespodziankę będzie chciał sprawić Dominik Kopeć. Starty biało-czerwonych zaplanowano na wieczór. Ostatni sprawdzian polskich siatkarek przed Mistrzostwami Europy. W Koszalinie rusza dziś memoriał Agaty Mróz. Polki zagrają z Ukrainą, Francją i Włochami. Na początek wieczorem zmierzą się z Ukrainkami. Za tydzień biało-czerwone lecą do Stambułu na mecze rundy grupowej Mistrzostw Europy.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Prawie 3 minuty po 8. Dziś wtorek, nie poniedziałek. Jest już wtorek, we wtorek się lepiej wstaje, we wtorek się lepiej uśmiecha, we wtorek lepiej się przestępuje z nogi na nogę i jeszcze przyjemniej słucha się najlepszych polskich hitów. Dawid Wajda, cześć ponownie.

0: Dobra, koniec, lubię, jak tu Baronowski krótko ucina sprawę z tym utworem. Zagrał, było miło, sympatycznie. Koniec, lecimy dalej. 10 minut po 8 w Radiu SK2. Taka sytuacja z USA, że pozwolę sobie zarymować. Czytam na żółtym pasku. Donald Trump pojechał grać w golfa. Wojsko poderwało myśliwce F-16. Normalka. W Stanach to normalka. U nas, gdyby poderwali myśliwce na pole golfowe, na którym gra prezydent, to musieliby się tłumaczyć.
1: No więc wziąłem zamach.
2: O, a więc jednak to był zamach.
1: O nie, to nie był zamach w sensie zamach, tylko zamach w sensie wymach.
0: Później piłka wpada do dołka i dopiero wtedy przychodzi alert RCB.

0: Jest wtorek, 18 po 8. Jeszcze raz zagramy sobie w to, co lubicie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w radiu SK2.
0: I wielu z nas w tym momencie robi głośniej radio, żeby sprawdzić się w te litery, które się wylosują Darkowi i Danielowi. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Mamy dwa dzień dobry. Darek jest, Daniel jest.
4: Jestem.
0: Dobra, witamy panowie. Przypominam zasady naszej zabawy. Z koła losuję wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktuję do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
4: Jasne.
0: Dobra, dwa jasne mam. Darek zacznie. Darku, w prawo, w lewo mam zakręcić kołem?
4: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo. Litera J. Litera J.
4: J.
0: J jak ja. Albo ja, albo ja. 20 sekund. Uwaga, państwo.
4: Japonia.
0: Miasto.
4: Jerozolima.
0: Znana postać.
4: Jennifer Lopez.
0: Roślina.
4: Jaśmin.
0: Kolor.
4: Jaśminowy.
0: Zawód.
4: Jubiler.
0: Samochód.
4: Jeep.
0: Imię. Już będzie po czasie.
4: Jan.
0: Już będzie po czasie. Imię? No dobrze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7, 7. Ale jaśminowy jeszcze sprawdzę. Kolor. Jaśminowy. Kolor. Czy będzie taki? Jaśminowy kolor. O, widzę, że tam też googlujecie chyba, co? Tak słyszę jakieś klikanie po klawiaturze.
4: Coś tam sprawdzamy, bo nie...
0: Dobra, jaśminowy to jest kolor. Dobra, dobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punktów będzie dla ciebie.
4: Okay.
0: 7 punktów, Darek. Daniel, 7 do przebicia. W prawo, w lewo. Jeszcze raz? Oj, musisz poprawić zasięg, mój drogi, bo to nic z tego nie będzie. To usłyszałem, w którą stronę zakręcić, ale... Tutaj słuchawka przy uchu, najlepiej jak jesteś gdzieś w pomieszczeniu, to stań przy oknie. Litera R się wylosowała. Daniel, słyszysz?
5: Słyszę, tak.
0: Dobra, litera R jak rower, 20 sekund. Uwaga, państwo.
5: Rosja.
0: Miasto.
5: Radom.
0: Tytuł filmu.
5: Ry.
0: Jeszcze raz?
5: Ry.
0: Ry, okej, okay. Imię.
5: Robert.
0: Jeszcze raz imię.
5: Robert.
0: I imię.
5: Robert.
0: Roślina.
5: Rumianek,
0: okej. Okay. Przez ten zasięg, słuchaj, no tu mówiłem, zasięg jest bardzo ważny w tej zabawie, to ja muszę usłyszeć twoją odpowiedź, a tu było ciężko. 1, 2, 3, 4, 5. 5 przez zasięg, Daniel. Myślę, że poszłoby ci lepiej, gdyby nie to, że nie mogłem cię zrozumieć i usłyszeć. 5 do 7 to znaczy, że Darek zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł.
4: Jest, jak się cieszę, dzięki bardzo. Jak? I gratuluję dla rywala.
0: Dla rywala gratulacje, bo do rywala też coś leci od nas. Prezent od Radia SK2 do Daniela. Prezent marzeń do Darka. Jutro Państwa Miasta o podobnej porze.
2: Państwa Miasta.
3: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

Więc rzucamy wszystko i jedziemy, gdzie nas oczy poniosą. Mam nadzieję, że bezpiecznie zmierzacie na swoje urlopy, w czasy, w wakacje, z pracy do pracy, czy po prostu na zakupy. W Wielkopolsce na Krajowej 12 utrudnienia i o tym w najświeższym skrócie newsów. O 8.30 nie odchodźcie za daleko. SK2. Ciągle zbyt posępną.

Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem.

0: spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Są chwile, które warto celebrować razem. Urodziny, jubileusze, chrzciny, komunie, spotkania rodzinne czy firmowe. W barach z Połem zorganizujesz imprezę dokładnie taką, jaką zechcesz. Czeka na ciebie i twoich gości smaczne menu, miła atmosfera i profesjonalna obsługa, która zadba o każdy szczegół. Skontaktuj się z nami na gastronomia@spolemkielce.pl, a wspólnie zaplanujemy wydarzenie, które na długo pozostanie w waszej pamięci. Bary z Połem. Miejsce na wyjątkowe okazje.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga, ściśle fajne. Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to.
5: Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
6: I po reklamie.
7: Wiktoria Kmiecik, witajcie ponownie. Na ulicach w Kielcach może się korkować już samo centrum. Oczywiście obrzeża naszego miasta również. Ulica Warszawska, Łódzka, 1 Maja, tam na pewno ruch jest już większy. Tak samo jak na ulicy Krakowskiej czy ulicy Pakosz. A co w pogodzie w Kielcach? Dziś będzie, słychać, temperatura maksymalnie w naszym mieście do 23 stopni. Bez opadów deszczu, bez burz w ciągu dnia. Wiatr może być jednak trochę mocniejszy.
8: Zbliża się 8.30. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na Krajowej 12 w Pleszewie. W nocy bus zderzył się z tirem, a ciężarówka uderzyła później w pustostan. Zginęła jedna osoba. Na miejscu pracują służby. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Niski poziom Dunaju odsłonił niewybuch w Budapeszcie. Zardzewiały przedmiot przypominający pocisk zauważył przechodzień. Policja szuka teraz znaleziska, które zniknęło z miejsca. Służby apelują, aby nie dotykać i nie próbować rozbierać znaleziska, bo może stanowić zagrożenie. Świątek pewnie awansowała w Toronto. Polka pokonała Dianę Schneider 6-2, 6-1 i jest już w półfinale turnieju. Jej kolejną rywalką będzie w czwartek Ukrainka Elina Świtolina.

i we wrześniu albo w październiku będziemy myśleć o tym utworze, że chcielibyśmy lato przedłużyć o jeden albo o kilka dni. Jest sygnał, to oznacza, że pora cofnąć się w czasie i przeszukać internet pod kątem newsów, które wydarzyły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku. Dzisiaj będzie 2015 rok, historia z Wrocławia. Bo to oczywiście kącik odkurzający. Uwaga! Wrocław. Upały wpłyną na kursowanie tramwajów. Zmiany będą wprowadzane na bieżąco. Ze względów na upały i w związku z ogłoszeniem ograniczenia zasilania przez polskie sieci elektroenergetyczne, komunikacja tramwajowa we Wrocławiu będzie musiała zostać ograniczona, podało MPK Wrocław 11 sierpnia 2015 roku. No i słuchajcie, 11 lat minęło. Co roku ta sama historia w upały. Pogoda wpływa na transport i to dosłownie wpływa. Prąd nie płynie, a tramwaj się rozpływa, tory się ciągną, a pasażer się wlecze.

Uspokójcie tę nogę, uspokójcie ją, bo ja wiem, że nóżka chodzi. Ach, te utwory Krzysztofa Krawczyka. 13 minut zostało nam do 9. Alarm teraz na Mazowszu, w powiecie ciechanowskim. Lokalne władze wydały pilny komunikat. Apelują do mieszkańców, żeby unikać lasów i terenów zalesionych. W lasach może grasować puma. No, nietypowa sytuacja, bo u mnie na przykład to dresiarze są tylko na osiedlu. Eska.

0: PRO. Polskość w pigułce. Ze wschodu, z zachodu, z północy, z południa, z centralnej Polski wszyscy śpiewali, tak? Przynajmniej zachęcam. BRO w Radiu SK2. 6 minut do godziny 9. Najpierw Kraków, teraz Warszawa. Zbierają podpisy na Rafała. W stolicy pojawili się już ubrani w pomarańczowe kamizelki i czapki wolontariusze z obywatelskiej inicjatywy Stołeczna Operacja Referendalna. Chcą odwołać prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Mają już ponad 27 tysięcy podpisów, żeby zrobić referendum w tej sprawie. Żeby się odbyło, potrzeba około 132 tysięcy podpisów. Więc Rafał Trzaskowski może jeszcze spać spokojnie, ale niekoniecznie wygodnie. Podpisów jednak przybywa, a wszystko po to, żeby Trzaskowski przestał podpisywać. I niech ktoś mi powie, że długopis nie jest narzędziem politycznym.
1: SK2. SK2. Wszystkie polskie

0: Reklama. Tyle ofert na rynku, a każda przy ruchliwej drodze albo skrzyżowaniu.
1: Też to zauważyłem. Chcieliśmy czegoś spokojnego i w końcu trafiliśmy na osiedle na Górnej.
2: Cicho, bez uciążliwych lokali usługowych, wygodny tradycyjny parking i mnóstwo udogodnień. Komfortowo, do życia i pod inwestycje.
1: Osiedle na Górnej, etap 5. Spokojna lokalizacja, sprawdzone osiedle i limitowana atrakcyjna oferta promocyjna. Sprawdź dostępność na osiedlenagurnej.pl.
3: Czas na zmianę? Wsiądź do auta, które dotrzyma Ci kroku każdego dnia. Volkswagen Autocentrum czeka nowy Tiguan. Ten nowoczesny SUV z automatyczną skrzynią biegów jest dostępny już od 124 900 zł. Dla wybranych grup zawodowych mamy korzystne rabaty, ale świetna cena czeka na każdego. Dlatego dopytaj o szczegóły. Przyjdź, zobacz nowego Tiguana i umów.

0: się na jazdę próbną. Volkswagen Autocentrum. Kielce, ulica Zakładowa 18.
1: Już 14 sierpnia zapraszamy na Odnowa Festiwal. W kieleckim amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Zalia, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz. 14 sierpnia, Kielce, amfiteatr. Uwaga! Z kodem Kielce 20 bilety 20% taniej. Bilet dostępny na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
2: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%, kup 3 z Kaufland Card Extra, 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
6: I po reklamie.
7: Wiktoria Kmicik, witajcie ponownie. Na kieleckich ulicach dużo wciąż się dzieje. Możecie postać w centrum i w jego najbliższych okolicach. Większy ruch na ulicy Malików, na ulicy Łódzkiej 1 Maja czy na Tarnowskiej. A co w pogodzie w Kielcach? Z najnowszych map pogodowych wynika, że dziś odpoczniemy od upałów. Maksymalnie do 23 stopni, bez burz, bez opadów deszczu i trochę słońca, trochę chmur nad miastem.
8: Zbliża się 9. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Pożar w domu dziecka na Mazowszu. W Pęcherach pod Piasecznym w budynek uderzył piorun. Zapalił się dach. Na szczęście nikomu nic się nie stało, mówi Łukasz Darmofalski z Mazowieckiej Straży Pożarnej.
9: Działania Straży Pożarnej tej polegały na ugaszeniu pożaru poszycia dachu oraz sprawdzeniu, czy ten pożar gdzieś nie rozprzestrzenił się dalej na poddasze. Na miejscu było 9 zastępów Straży Pożarnej i nikt nie został poszkodowany.
8: W budynku przebywało 14 osób. Tymczasem ponad 6 tysięcy odbiorców nadal pozostaje bez prądu. To efekt nawałnicy, która przeszła w nocy nad Mazowszem. O szczegółach Kuba Honhara.
10: W wielu miejscach doszło do zerwania linii oraz uszkodzenia elementów sieci. Według informacji przekazanych przez Energę Operator, zasilania nie ma 330 stacji transformatorowych. Problemy występują w rejonach Ciechanowskim, Makowskim, Mławskim, Nowodworskim, Płockim, Płońskim, Pułtuskim, Sierpeckim i Żuromińskim.
8: Awarie mają zostać naprawione do godziny 18. Jest śledztwo po tragedii na Jeziorze Jagodne. Zginął tam 16-latek, który na skuterze wodnym zderzył się z motorówką. Policja podaje, że motorówką płynęło małżeństwo z Białegostoku. Oboje byli trzeźwi.
11: Prokurator dokonał oględzin ciała. Zaplanowana jest sekcja zwłok pokrzywdzonego. Zabezpieczono pojazd, na którym poruszał się pokrzywdzony, oraz łódź motorową. Zostało przekazane biegłemu. Przesłuchano również część świadków zdarzenia. Pozostałe czynności z udziałem statku będą kontynuowane.
8: Informuje Daniel Brodowski z prokuratury okręgowej w Olsztynie. Bociany szykują się do odlotu. Na łąkach i polach widać już duże grupy tych ptaków. Tak zwane bocianie sejmiki to znak, że zbliża się jesień, mówi przyrodnik Jacek Słupek.
12: Ptaki już w tym momencie osiągają zdolność do samodzielnego pobierania pokarmu. No i w tym momencie uruchamia się też fotoperiodyzm, czyli generalnie ptaki reagują na zmniejszającą się długość dnia i na Bartłomieja Apostoła bocian dzieci w drogę woła.
8: A większość polskich bocianów wybiera wschodnią trasę. Przelatują przez Turcję, Bosfor oraz doliny Jordanu i Nilu.
13: Bociany zalatane. Tak samo jak ludzie. Zmierzają do pracy. Dwie minuty prawie po dziewiątej do tej pracy. Bardzo dobrze przygrywamy. Kasia Kowalska, Cookies i Grupa Piersi. Będzie Ania Dąbrowska. No ogólnie jeden po drugim, 10 bez reklam. To właśnie ten czas. Dawid Wajda, cześć ponownie.
14: 10 hitów.
15: 10 najlepszych polskich hitów.

I coś w tym jest, jednak coś w tym jest, o czym śpiewał przed laty Michał Wiśniewski z grupą Ich Troje, bo teraz prasa rozpisuje się o tym, jak są nierozłączni Michał Wiśniewski z Mandaryną. Razem w życiu, razem na scenie. Nie rozstają się nawet na chwilę. Takie nagłówki w prasie. Nawet ostatnio Michał Wiśniewski grał koncert w sierpcu. Podczas występu wspomniał, że za sceną czeka na niego Mandaryna. I zdradził nawet, że przygotowują swój pierwszy wspólny utwór. Czyli nawet razem coś zaśpiewają. Czekamy z niecierpliwością. Pewnie zagramy na antenie Radia SK2. No i prywatnie, muzycznie nie rozstają się. Znaczy, rozstali się na jakiś czas, ale teraz wrócili do siebie. I to grzeje, i to jest mocne. O tym mówi kolorowa prasa, o tym mówią kolorowe portale. Jak widać,

Michał Wiśniewski, lat 33, mandaryna, lat 48. Dobrze wyglądają ze sobą i to jest dowód na to, że jednak nic tam nie rdzewieje, nawet ta stara miłość. S

0: Prywatka we wtorek o 9.40. Czemu nie? Czemu nie? Do tego też zachęcamy. Jeśli ktoś bioderkiem sobie poruszył w rytmach najlepszych polskich hitów, to zawsze my jesteśmy uśmiechnięci i przyklaskujemy wam w tym wszystkim. A jak ktoś podskakuje pod sceną, to też jesteśmy za. Męskie granie wkracza w ostatni etap. Warszawa w przyszłym tygodniu w weekend zapłonie i będą wszystkie te hity, które doskonale znamy i z naszej anteny doskonale lubimy sobie podśpiewywać. Ze sceny to wszystko wybrzmi. A my chcielibyśmy was zaprosić na to i rozdać podwójne karnety na męskie granie. Dzisiaj po południu też zostaną rozdane, bądźcie czujni.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Gdzie kawa smakuje bosko? Tylko w Bosko. Z okazji otwarcia.

0: lokalu Bosco w Galerii Echo mamy dla Was dwie. Wszystkie kawy z oferty podstawowej aż 50% taniej. Spróbuj naszych aromatycznych kaw, lodów własnej produkcji, chrupiących gofrów i pysznych deserów. Zapraszamy do Bosco w Galerii Echo na poziomie plus jeden.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
3: I po reklamie.

ten. Choć nie wiem jak sam trzymasz dystans, bo boli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: Gotowa?
1: Gotowa.
0: Żeby przejąć stery?
1: Oczywiście.
0: Na chwilę tylko włącza autopilota, dosłownie na 10 sekund. Dobra, i musisz tu szybko przylecieć, zamienimy się miejscami i będziesz teraz ty grała najlepsze polskie hity,
1: jakieś
0: dobra?
1: Jak będą jakieś turbulencje, to ja się wami zajmę.
0: Dobra, spokojnie. Kasia Grodzka z wami po 10, Dawid Wajda, dzięki za dziś. Za chwilę najświeższa porcja newsów.
2: Reklama.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Uwaga! Ściśle fajne. Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to.
7: Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Są chwile, które warto celebrować razem. Urodziny, jubileusze, chrzciny, komunie, spotkania rodzinne czy firmowe. W barach z Połem zorganizujesz imprezę dokładnie taką, jaką zechcesz. Czeka na ciebie i twoich gości smaczne menu, miła atmosfera i profesjonalna obsługa, która zadba o każdy szczegół. Skontaktuj się z nami na gastronomia@spolemkielce.pl, a wspólnie zaplanujemy wydarzenie, które na długo pozostanie w waszej pamięci. Bary z Połem. Miejsce na wyjątkowe okazje.
2: I po reklamie.
10: Pogoda w Kielcach dziś da nam odpocząć od naprawdę wysokich temperatur. Dziś zobaczymy maksymalnie 23 kreski. Oczywiście odczuwalna może być ciut wyższa. Poza tym nad miastem trochę słońca, trochę chmur, ale bez opadów. Podobna pogoda czeka nas w środę, będzie nawet do 21 stopni, ale bardzo, bardzo wysokie ciśnienie, także w środę z tymi kawami to lepiej uważać i może skończyć na jednej.
11: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Groźny wypadek w częstochowskim akwaparku. Dziecko zostało zassane przez dyszę jednej z atrakcji. Wiadomo, że chłopcu pomógł ratownik, mówi Marlena Leszczyniak z policji w Częstochowie.
12: Ratownik powiadomił obsługę obiektu, która wyłączyła urządzenie. Dzięki temu dziecko zostało uwolnione. W wyniku zdarzenia chłopiec doznał zasinienia lewej strony ciała.
11: Chłopiec trafił do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja zabezpieczyła już monitoring i prowadzi postępowanie w tej sprawie. Polska kupi 96 śmigłowców Apache. Donald Tusk potwierdził zakup amerykańskich maszyn dla polskiej armii. W Łodzi powstanie też centrum ich serwisowania. Premier podkreśla, że to ważny element współpracy obronnej Polski i USA.
13: To największa flota tego typu śmigłowców na świecie, nie licząc oczywiście Stanów Zjednoczonych i największa w Europie.
11: A centrum ma obsługiwać nie tylko polskie śmigłowce, ale także maszyny innych państw NATO. Premier podkreślał, że jest to część dużego planu inwestycji obronnych rządu. A już w sobotę wielka defilada wojskowa w Warszawie. To będzie pokaz siły polskiej armii. W przygotowaniach bierze udział ponad 9 tysięcy żołnierzy. Na ulicach stolicy zobaczymy najnowocześniejszy sprzęt Wojska Polskiego, mówi wiceszef MON Paweł Bejda.
14: Będą oczywiście F-35 i nasz najnowszy nabytek w tej chwili w Polsce są 3. Te samoloty do końca roku ma być 14. Będą też F-16 nasze Jastrzębie, Gripeny, będą Rafale.

0: Ale
1: to na niebie, a co na ziemi?
0: Czołgi, K2, Abramsy, Leopardy, będą nasze kraby, ale będą też rosomaki, będzie też borsuk.
1: A część morska defilady odbędzie się z kolei w Gdyni, gdzie pokazanych zostanie ponad 20 jednostek. Start w samo południe.
2: Prawie 2 minuty po godzinie 10:00, tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry. Przed nami 10 najlepszych polskich hitów, bez reklam, a do tego wyruszymy też w podróż muzycznym wehikułem czasu. Zahaczymy też o temat piłki nożnej, no bo przecież komuś po zakończonym mundialu może tego tematu brakować. Paweł Domagała na początek, specjalnie dla Was.

Dokładnie tak. Błędy są po to, by po prostu się na nich uczyć. Taki przekaz od pana Ryszarda Rynkowskiego w Radiu SK2. Za to nie wiem, za którym razem świat piłki nożnej się nauczy, żeby nie mieszać się do polityki lub też na odwrót. Czytam właśnie, że były premier Węgier Viktor Orbán rozważa objęcie wysokiego stanowiska w międzynarodowych strukturach FIFA i ponoć bardzo mocno takie stanowisko próbował sobie wychodzić podczas tych minionych mistrzostw świata w USA. No i teraz przynajmniej zasłanianie ust, czyli cenzurowanie przez piłkarzy będzie miało sens. Sprawa znana panu Orbanowi.

Chyba każdy z nas za dzieciaka miał taki moment, że chciał być gwiazdą. Niektórym to marzenie spełniło się niespodziewanie i też przysporzyło sporo przykrych momentów w życiu. Gdy w wieku 15 lat Krzysztof Antkowiak zaśpiewał swój wielki hit na scenie festiwalu w Opolu, było to w roku 1988, jeszcze nie wiedział, że wiele lat później w jednym z wywiadów określi ten moment jako wejście do Matrixa. Artysta wraz z popularnością w tak młodym wieku mierzył się też z zawiścią i agresją w szkole ze strony swoich rówieśników. No, widać, sława, tak jak kij, ma dwa końce. Przed nami zakazany owoc i Krzysztof Antkowiak.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Takie rapsy na koniec. To nowość od tegorocznego składu męskiego Grania Tańczy, czyli Zaria, Vito Bambino i Igor Herbut w Radiu SK2. No, można powiedzieć, że trochę taki drugi, mniej oficjalny hymn tegorocznej edycji męskiego grania. Na pewno usłyszymy go na wielkim finale trasy w przyszły weekend w Warszawie, na scenie głównej, no sam creme de la creme polskiej sceny muzycznej. Krzysztof Zalewski, Igo, Kacperczyk, Wiktor Dduła, naprawdę mocny skład, a dziś po godzinie 17:00 dla chętnych takie zadanie, będziecie mogli u nas zgarnąć podwójny karnet właśnie na ten wielki finał. Warto słuchać nas uważnie.
2: SK2. Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
3: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki.
4: Bądź częścią tej historii.
2: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato, obserwuj w social mediach
3: i przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
2: SK2, 100% polskiej muzyki.
3: Autopromocja.
2: Reklama. Tyle ofert na rynku, a każda przy ruchliwej drodze albo skrzyżowaniu.
5: Też to zauważyłem. Chcieliśmy czegoś spokojnego i w końcu trafiliśmy.

0: Na osiedle na Górnej.
1: Cicho, bez uciążliwych lokali usługowych. Wygodny, tradycyjny parking i mnóstwo udogodnień. Komfortowo. Do życia i pod inwestycje.
0: Osiedle na Górnej. Etap 5. Spokojna lokalizacja, sprawdzone osiedle i limitowana atrakcyjna oferta promocyjna. Sprawdź dostępność na osiedlenagurnej.pl.
2: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w fach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
4: Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie, 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
7: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatycznym kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha! Pycha! Zapraszamy do naszych sklepów.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
8: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Czas na zmianę? Wsiądź do auta, które dotrzyma Ci kroku każdego dnia. W Volkswagen Autocentrum czeka nowy Tiguan. Ten nowoczesny SUV z automatyczną skrzynią biegów jest dostępny już od 124 900 zł. Dla wybranych grup zawodowych mamy korzystne rabaty, ale świetna cena czeka na każdego. Dlatego dopytaj o szczegóły. Przyjdź, zobacz nowego Tiguana i umów się na jazdę próbną. Volkswagen Autocentrum. Kielce, ulica Zakładowa 18.
11: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82% 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: I po reklamie.

0: proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Masz furę, rozbiłeś furę. Z Acelin 4

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
2: To zależy.
1: Czyli?
2: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
1: Serio?
2: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
1: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
2: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
1: I to wszystko na jednej uczelni?
2: Na UJK. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
1: To właśnie studia, których szukałam.
2: Sprawdź na rekrutacja.ujk.edu.pl.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W Szkole Medycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy już od 60 lat bezpłatnie kształcimy przyszłych techników i nie tylko. Oferujemy takie kierunki jak elektroradiolog, opiekun medyczny, masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, technik sterylizacji medycznej. Ucz się z nami bezpłatnie i korzystaj z naszych umów z pracodawcami. Więcej na szkolamyślnikmedyczna.com.pl. Morawice, ulica Kielecka 7.
7: I po reklamie.
8: Jeszcze niedawno mieliśmy upalne lato, a dziś czuć już delikatne podmuchy jesieni. Wiktoria Chmicik, witajcie ponownie. Temperatura dziś się też nie będzie zachwycać maksymalnie do 23 stopni, ale myślę, że to dobry czas na odpoczynek od upału. Co poza tym, dziś będzie dość mocno wiało przez cały dzień i nad Kielcami trochę chmur i trochę słońca. A jutro pogoda w Kielcach będzie bardzo podobna do 23-4 stopni i ciśnienie wysokie.
9: Jest 11:00, Paulina Horbatowska, to są newsy, Eski 2. Dwie osoby nie żyją, to najnowsze informacje po nocnym wypadku na Krajowej 12. Przypomnijmy, w Pleszewie bus zderzył się z tirem, mówi Monika Lis, Rybarczyk z policji.
10: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 24-letni mieszkaniec powiatu średzkiego, kierujący Mercedesem Sprinterem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie zastosował się do znaku stop i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu.
9: Kierowca busa zginął na miejscu, jego 27-letni pasażer zmarł w szpitalu. Kierowca tira był trzeźwy i nie odniósł poważnych obrażeń. Ciężarówka po zderzeniu uderzyła jeszcze w pustostan i uszkodziła jego konstrukcję. Budynek sprawdzi teraz nadzór budowlany. Kierowcy muszą napotkać na utrudnienia. Tragiczny bilans trzęsienia ziemi w Kolumbii. Zginęły co najmniej 132 osoby, a około 700 zostało rannych. Uszkodzonych jest ponad 1500 domów, a 61 budynków całkowicie się zawaliło. Kolumbia dostaje pomoc z zagranicy. USA przekażą 15,5 miliona dolarów na wsparcie poszkodowanych. Wieczorem kolejne szanse Polaków na medale. Dziś największe nadzieje wiążemy ze startem Pii z Krzyszowskiej. Tuż przed 21 pobiegnie w półfinale 100 metrów przez płotki. Wcześniej o medal powalczy Paweł Fajdek. Polak wystąpi w finale rzutu młotem.
11: Ten pierwszy rzut, gdybym chociaż troszeczkę przyspieszył końcówkę, padłoby 7-6, to już totalny luz bym miał w głowie, a tak to niepotrzebne to wszystko. Wiem, że mogę rzucać, więc po prostu niepotrzebne emocje dla trenera. No ale mam nadzieję, że udało się wszystkich w poniedziałek rozgrzać.
9: Mówił Fajdek, który w tym roku rzucał już powyżej 82 metrów. A przypomnę, pierwszy medal dla Polski wywalczyła wczoraj Ewa Swoboda, która zdobyła srebro w biegu na 100 metrów.
12: Pan Paweł, to się za mocno tłumaczy. Wystarczyło zacytować pana Pudziana. To i tak by nic nie dało, nie dałoby nic. To też świetne motto, także na wtorkowe poczynania. Z pracą pewnych rzeczy się po prostu nie przeskoczy. I z tym nastawieniem skaczemy po najlepszych polskich hitach. Budka suflera, Dawid Podsiadło, oni już za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Jak to mówią, szanse są dwie, albo się uda, albo nie. I nawet mi się to zrymowało pięknie. Zespół Virgin w Radiu SK 2 i szansa. Za to światowym morzom udało się osiągnąć najwyższą średnią temperaturę powierzchni w historii pomiarów dla tego miesiąca, czyli dla miesiąca lipca, wyprzedzając dotychczasowy rekord z 2023 roku. Sytuacja jest naprawdę nieciekawa, chociaż powiem wam, że to zaczyna przypominać te zabawy z dzieciństwa. Pamiętacie, podłoga to lawa? No, to teraz może to zupa.

0: Mały Teksas w muzycznej pigułce. To zespół Hej i ich teksański w Radiu SK 2. To ja teraz mam dla was pigułkę dobrych wieści. Po Zakopanem biegała sobie Łania z pokrywą kosza na śmieci na szyi. Służby 3 razy próbowały uwolnić zwierzę z tego wisiorka, jakby nie było. Wreszcie im się udało. Brawa dla wszystkich państwa za ten wysiłek. No i też myślę, że za taką biżuterię to chyba każdy by podziękował.
1: SK 2. Autopromocja. W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato na bogato.
2: Adrian, wygrywasz pobyt w hotelu Mikołajki Destigo.
3: Ja wiedziałam, jak ty odpowiadałeś z prędkością światła na te pytania.
4: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do 5-gwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
4: Zgłoś się na sk2.pl.
5: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
6: Autopromocja.
1: Reklama.
7: Już 14 sierpnia zapraszamy na Odnowa Festiwal. W kieleckim amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Zalia, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz. 14 sierpnia, Kielce, Amfiteatr. Uwaga! Z kodem Kielce 20 bilety 20% taniej. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
8: Są chwile, które warto celebrować razem. Urodziny, jubileusze, chrzciny, komunie, spotkania rodzinne czy firmowe. W barach z Połem zorganizujesz imprezę dokładnie taką, jaką zechcesz. Czeka na ciebie i twoich gości smaczne menu, miła atmosfera i profesjonalna obsługa, która zadba o każdy szczegół. Skontaktuj się z nami na gastronomia@spolemkielce.pl, a wspólnie zaplanujemy wydarzenie, które na długo pozostanie w waszej pamięci. Bary z Połem. Miejsce na wyjątkowe okazje.
9: Uwaga, ściśle fajne. Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to.
10: Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
11: Gdzie kawa smakuje bosko? Tylko w Bosko! Z okazji otwarcia nowego lokalu Bosko w Galerii Echo mamy dla was wyjątkową promocję. Wszystkie kawy z oferty podstawowej aż 50% taniej. Spróbuj naszych aromatycznych kaw, lodów własnej produkcji, chrupiących gofrów i pysznych deserów. Zapraszamy do Bosko w Galerii Echo na poziomie +1.
12: To będzie ostatni.

0: reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: Fani grupy T-Love nie mają na co narzekać w te wakacje. Muniek i spółka bardzo mocno koncertują po Polsce i promują też przy okazji krążek Orajt. Z tego co widzę, w niedzielę już panowie zagrają w Kraśniku, a w sierpniu odwiedzą jeszcze Pszczynę czy też Starachowice. U nas w Radiu SK2 Pola punktualnie o 12 newsy.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Czas na zmianę? Wsiądź do auta, które dotrzyma Ci kroku każdego dnia. Volkswagen Autocentrum czeka nowy Tiguan. Ten nowoczesny SUV z automatyczną skrzynią biegów jest dostępny już od 124 900 zł. Dla wybranych grup zawodowych mamy korzystne rabaty, ale świetna cena czeka na każdego. Dlatego dopytaj o szczegóły. Przyjdź, zobacz nowego Tiguana i umów się na jazdę próbną. Volkswagen Autocentrum. Kielce, ulica Zakładowa 18.
2: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: I po reklamie.
10: Dzień dobry ponownie, Wiktor Jakmiecik. Dziś na termometrach maksymalnie do 23 stopni odczuwalna, może być ciut wyższa, jednak dość mocno wieje i ten wiatr jest chłodny, trzeba przyznać. Także dziś o upale raczej nie ma co myśleć. A co tam dzieje się na kieleckich ulicach? Raczej już spokojnie, choć oczywiście na utrudnienia możecie się natknąć na ulicy Łódzkiej, na ulicy Bohaterów w Warszawie czy ulicy Pakosz. Poza tym spokojnie.
11: Jest 12 News SK2, Anna Łobocka. Dramatyczne okoliczności wypadku w Częstochowie. Tramwaj miał ciągnąć rowerzystkę przez 20 metrów. Według wstępnych ustaleń 18-latka podczas skrętu wjechała wprost pod pojazd, mówi Marlena Leszczyniak z częstochowskiej policji.
12: W wyniku zdarzenia rowerzystka doznała poważnych obrażeń, w tym złamania czaszki i podudzia oraz pęknięcia żebra i płuca.
11: Nastolatka jest w śpiączce farmakologicznej. Wzmocnienie bezpieczeństwa i nowe miejsca pracy. Premier podpisał umowę na dostawę śmigłowców Apache. W Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 w Łodzi podpisano umowy offsetowe z koncernem Boeing. Szczegóły Mateusz Gołębiewski.
13: Podpisana umowa jest związana z zakupem przez Polskę 96 śmigłowców AH-64 Apache. W łódzkich zakładach mają powstać przede wszystkim miejsca pracy związane z zaawansowanymi technologiami, a zatrudnienie mają znaleźć także mieszkańcy całego regionu.
14: Tylko tutaj w Wojskowych Zakładach podwoimy zatrudnienie. I to będzie zatrudnienie, które dotyczyć będzie wysokich technologii, dużych umiejętności. Znajdą tutaj dobre, takie bardzo perspektywiczne miejsca pracy ludzie nie tylko z Łodzi, ale też ze Zgierza, Pabianic, z całego regionu.
13: Premier Donald Tusk podkreślił także, że kontrakt na te maszyny wart około 10 miliardów dolarów jest największym tego typu kontraktem w historii Polski.
11: Zakopiańska łania uwolniona. Zwierzę od co najmniej 2 tygodni miało na szyi fragment kosza na śmieci. Łanie schwytali strażnicy miejscy, mówi komendant Leszek Golonka.
15: Strażnicy namierzyli łanie, tak w cudzysłowie, wepchali ją do ogródka, w tak zwany kozi róg. Lekarz weterynarii dwukrotnie, środek znieczulający, dał jej drugi. Łania dosłownie na jakieś 3-4 minuty się położyła. Wystarczyło to, żeby lekarz weterynarii ściągnął plastikowe wieczko.
11: A cała akcja trwała 4 godziny.
16: Piękna historia. Wielkie brawa dla wszystkich cierpliwych ratowników. Łania uratowana. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry. Przed nami dziesiątka najlepszych polskich hitów. Ewelina Lisowska. Na muzyczny początek tej godziny gramy.

0: Byłem to chyba, że z lewej strony, bo to ja prawą ręką.
1: Wtedy by pan biegi też zmieniał.
0: No to według mnie też będzie lepiej właśnie.
1: Ja tam tylko ponastawiam, ja odpalę to, proszę pana. Pan wsiądzie do samochodu, dam panu do kamerę do rąk właśnie i pan przez cały egzamin będzie ją z tej swojej strony lewej trzymał, a ja będę z prawej, żebyśmy mieli całość nagrania tego egzaminu na kategorię C.
0: Znaczy, ja rozumiem to, ale nie wiem, zawsze nigdy nie było problemu z tego, co słyszałem. Więc no nie wiem dlaczego tak, no ale dobra.
1: No zawsze pan może poprosić Eryka.
2: Brawo, zostałeś wkręcony w Radio SK.
0: Ch**u mały, ch**wa. Dzięki. Losel wkręca.

Tym razem lądujemy w połowie lat 80., by przypomnieć utwór, który wtedy poznała i też śpiewała cała Polska. Podczas festiwalu w Opolu w 1985 roku Halina Frąckowiak zadebiutowała ze swoim wielkim hitem, czyli Papierowym Księżycem. Piosenkarka wyszła na scenę pod ogromną presją emocjonalną, a to dlatego, że tuż przed występem bezpieka aresztowała jej wieloletniego partnera. I choć jurorów występ nie zachwycił, to sama publiczność w Papierowym Księżycu zakochała się już od pierwszej nuty.

0: Słucham tej nowości od Sylwii Grzeszczak i podświadomie, no czuję już głód, to mango w Radiu SK2. Muszę przyznać, że latem ja na mango to mocno choruję, rzucam je wszędzie, gdzie tylko mogę. Rozważam nawet, słuchajcie, schabowego z mango, ale daję temu pomysłowi jeszcze trochę czasu, niech się tam osadzi gdzieś. Za to wy się nie wahajcie i głosujcie na tę nowość od Sylwii Grzeszczak, bo ona czeka na samej górze propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. SK2.pl, tu lecą wasze głosy, a kolejne notowanie w piątek po 18.
1: SK2. Reklama. Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, kastąd takie dobre,

0: opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
2: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: To pewne.
7: Niskie ceny i świeże oferty są...

0: to będzie ostatnia reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.

0: Wielki hit od zespołu Bajm. Co mi panie dasz? Gramy wam tuż przed godziną 13, a jeśli dziś macie taki nastrój na polskie klasyki, to po godzinie 13 będę dla was miała przeboje, między innymi od panów z Lady Punk czy elektrycznych gitar. Warto zostać z Radiem SK2, a przed nami newsy.
1: Reklama. Tyle ofert na rynku, a każda przy ruchliwej drodze albo skrzyżowaniu.
2: Też to zauważyłem. Chcieliśmy czegoś spokojnego i w końcu trafiliśmy na osiedle na Górnej.
3: Cicho, bez uciążliwych lokali usługowych, wygodny tradycyjny parking i mnóstwo udogodnień. Komfortowo, do życia i pod inwestycje.
4: Osiedle na Górnej, etap 5. Spokojna lokalizacja, sprawdzone osiedle i limitowana atrakcyjna oferta promocyjna. Sprawdź dostępność na osiedlenagurnej.pl.
5: Są chwile, które warto celebrować razem. Urodziny, jubileusze, chrzciny, komunie, spotkania rodzinne czy firmowe. W barach z Połem zorganizujesz imprezę dokładnie taką, jaką zechcesz. Czeka na ciebie i twoich gości smaczne menu, miła atmosfera i profesjonalna obsługa, która zadba o każdy szczegół. Skontaktuj się z nami na gastronomia@spolemkielce.pl, a wspólnie zaplanujemy wydarzenie, które na długo pozostanie w waszej pamięci. Bary z Połem. Miejsce na wyjątkowe okazje.
6: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabat obranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Uwaga, ściśle fajne. Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to.
8: Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
10: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24,39.
14: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
17: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
16: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Spory wiatr dziś w Kielcach, poza tym trochę chmur i trochę słońca, raczej z nich padać nie powinno, tak przynajmniej wynika z najnowszych map pogodowych. Temperatura maksymalnie do 23 stopni, a ciśnienie nam rośnie i ono będzie jutro wysokie. A na kieleckich ulicach oczywiście bez większych utrudnień, a w ciągu dnia dobrze będzie omijać ulicę Warszawską, Łódzką, czy chociażby ulicę Jagiellońską, tam możecie się natknąć na utrudnienia w ruchu.
0: Jest 13 News SK2, Anna Łobocka. Ponad 6 tysięcy odbiorców wciąż bez prądu. To po nawałnicach na Mazowszu, o szczegółach Aleksander Ruszkowski.
20: Awaria jest skutkiem intensywnych burz, które ostatniej nocy przeszły przez województwo. Kable energetyczne w wielu przypadkach zerwał wiatr, ale jak mówią nam operatorzy sieci, w których doszło do awarii, trwają prace nad naprawą.
21: Ewa Wiatr, rzecznik prasowy PGE Dystrybucja. Obecnie, zgodnie z raportem na godzinę 10, na wznowienie dostaw na terenie RE Wyszków oczekuje ponad 6 tysięcy odbiorców.
22: Straszna wichura i lało wieczorem już tak późnym. To już była taka spokojnie, tylko taki po prostu tak jakby samolot latał, ale po całym niebie dosłownie tej błyskawica straszna.
23: Ja grzmotów nie słyszałam, tylko słyszałam wiatr, no i że tam coś padało, także chyba mocno spałam.
20: Operatorzy przewidują, że wszystkie utrudnienia uda się usunąć jeszcze dzisiaj.
1: 11 ofiar nocnego rosyjskiego ostrzału Ukrainy, 6 osób straciło życie w Zaporożu na południu, 5 w obwodzie Dniepropetrowskim na wschodzie. Zniszczone zostały budynki mieszkalne. Cudem wydostałam się spod gruzów, mówi Walentyna. Dron wleciał na drugie piętro. Wszystko, co było w pokoju, spadło na mnie. Nie było światła, schody były całkowicie zablokowane. Szafki się przewracały. Musiałam czołgać się po ciemku. Nawet nie wiem, jak się stamtąd wydostałam. Łącznie w nocy Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy ponad 120 dronów oraz rakiety różnych rodzajów. To będzie widowisko na światowym poziomie, przekonują organizatorzy Mistrzostw Europy w siatkówce plażowej. Startują jutro na Mazurach w Starych Jabłonkach.
2: Wyśmienity, kosmiczny poziom. Udowodniliśmy już wielokrotnie, że organizujemy tę imprezę na najwyższym światowym poziomie. Sam się już nie mogę doczekać tych trybun na 5000 osób.
1: Mówił Paweł Papke z Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Do rywalizacji na piaskach nad jeziorem Szaląg Mały staną po 32 pary męskie i kobiece.
0: Proszę bardzo, nawet takie stare jabłonki mogą przyjmować pod swe wielkie gałęzie i też wielkie europejskie imprezy sportowe. A co? Tu Radio SK2, my dobrze wiemy, że co polskie to dobre, więc gramy wam 10 najlepszych polskich hitów, jeden po drugim. Kasia Grodzka, dzień dobry. Ballada od Ani Wyszkoni do pobujania się na początek muzycznie.
3: Bez reklam. Jeden po drugim.
18: Teraz gramy.

Lato, czyli ulubiona pora Polaków, co najmniej od 2000 roku, no tak przynajmniej twierdzi zespół Sami. Lato 2000 to za nami w Radiu SK2. Bardzo dobrze, że tegoroczne lato jeszcze sobie trwa, bo naprawdę ciekawe rzeczy się dzieją. Już jutro po godzinie 19, uwaga, częściowe zaćmienie słońca nas czeka. Czytam, że najlepiej będzie widoczne na północy kraju i też na północnym zachodzie. Za to w Bieszczadach księżyc zasłoni słońce tak na 58%. Czyli nic straconego dla osoby, którą w piątek wyślemy do pięciogwiazdkowego hotelu Arłamów. W zabawie Polska jest najfajniejsza. Dziś po 15:00 kolejny quiz o Polsce. Do pobicia wczorajszy wynik Ewy, czyli 5 dobrych odpowiedzi na 8 pytań. Przypomnę, to finałowy tydzień tej naszej pięknej akcji. Zgłoszenie na sk2.pl w zakładce Wygraj. SK

0: wojna od panów z Lady Punk. Takie klasyki gramy wam na antenie Radia SK2 i taką małą wojnę toczą ze sobą dwa fronty nad Polską, słuchajcie. Czytam zapowiedzi synoptyków, że do piątku będzie z nami jeszcze ochłodzenie, a powrót upałów w sobotę, ponad 30 stopni miejscami, więc miłośnicy gorąca, jadący na urlop będą zadowoleni, a ci zimnolubni no, będą przyklejeni do klimy oczywiście, a ja i tak wiem, że wszystkich pogodzi wspólna niedola, której na imię liściopad.
1: SK2. Reklama.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30%?

0: 20% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
4: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy.
3: Buen provecho.
5: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
9: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzedał to?
12: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-i-5-0.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
16: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji.
18: Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach na castorama.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
7: 18, 47, 12.
15: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
15: To ja też chcę.
7: 24, 39.
19: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Dopieszcza Michał Szczygieł swoich fanów letnimi koncertami. Dopiero co grał z Bąszynku. 22 sierpnia zobaczymy go na scenie w Ciechocinku, potem będzie Mielec. No i widzę, że trasa sięga nawet i koncertów wrześniowych, więc fani na pewno nie mają na co narzekać. Nic tu po mnie, ten hit gramy wam tuż przed godziną 14, przed nami newsy Radia SK2.
1: Reklama.
2: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram, a do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
2: Nie widzę żadnych słabych stron.
1: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Witajcie ponownie, Wiktor Jakmiecik. Na termometrach w Kielcach dziś maksymalnie do 23 stopni, ale może naprawdę

0: dość mocno wiatr, ten wiatr jest też dość chłodny. Także chwilami jakieś lekkie bluzy mogą nam się przydać. A co słychać na kieleckich ulicach? Większy ruch możemy mieć już w centrum. Oczywiście korkować się może ulica Łódzka, utrudnienia na ulicy 1 Maja Warszawskiej czy ulicy Pakosz.
1: Jest 14 News SK2, Anna Łobocka. Premier ostro o aferze z pieniędzmi dla powodzian. Nie będzie litości dla tych, którzy dopuścili się nieprawidłowości, zaznacza Donald Tusk. Chodzi o odszkodowania po powodzi, które miały być przyznane po znajomości z działaczką KO z Jeleniej Góry, która jest wiceprezesem agencji wypłacającej pieniądze.
2: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian, bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty nie do zaakceptowania.
1: Podkreśla premier Donald Tusk i dodaje, że w tej sprawie od kilku miesięcy działają już służby.
2: W tym konkretnym przypadku, o którym mówią publikacje sprzed kilkudziesięciu godzin, CBA działa od 29 kwietnia. Sprawa znajdzie się w prokuraturze.
1: Według medialnych doniesień 4,5 miliona złotych pomocy z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do trzech podmiotów, które nie ucierpiały w wyniku powodzi. Polska ma możliwości, by chronić się przed rosyjską operacją pod fałszywą flagą. To głos byłych wojskowych w związku z informacjami podanymi przez agencję Reutera. Chodzi o rosyjską operację z użyciem ukraińskich dronów. Dlatego Warszawa, Wilno, Ryga i Tallin postanowiły o zwiększeniu ochrony kluczowej infrastruktury, mówi generał Bogusław Pacek.
3: Ta informacja jest po pierwsze pozytywna, świadczy o tym, że państwa nasze reagują właściwie i po drugie dająca powód do przekonania, że jednak jest szansa na to, żebyśmy bez paniki przetrwali ewentualny incydent lub działanie przeciwników.
1: Według generała w Polsce są systemy zdolne, by taki atak dronowy odeprzeć. Na Zakopiance padł nowy rekord w niedzielę. Tunelem pod Luboniem Małym na Zakopiance przejechało prawie 55 tysięcy pojazdów, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Poprzedni rekord padł 10 sierpnia ubiegłego roku. To też był weekend tuż przed długim weekendem 15 sierpnia. Wtedy to było nieco ponad 53 tysiące samochodów.
1: A każdego dnia pod Luboniem Małym przejeżdża średnio 26,5 tysiąca pojazdów.
5: Dwie minuty po 14 na zegarach. W tej godzinie oprócz najlepszych polskich hitów mam dla Was też garść bardzo praktycznych informacji na ten nadchodzący weekend. Przeniesiemy się też muzycznym wehikułem czasu. Tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy. Sylwia Grzeszczak. Na muzycznie dla Was na początek.

czy w ten weekend zrobimy zakupy w sklepach? To na pewno nie jest naiwne pytanie. Za nami zespół Jam w Radiu SK2, no bo niestety odpowiedź na to pytanie brzmi nie. Słuchajcie, warto przypomnieć, że w sobotę mamy dwa święta, a niedziela wypada nam niehandlowa, dlatego też zakupy warto zaplanować sobie wcześniej. A kto nie da rady tego zrobić, no teraz, no to zostaje mu tylko piątek po pracy. Pamiętajcie, by na ten wypad do sklepu zabrać ze sobą podwójną dawkę cierpliwości. To moje praktyczne porady dla Was, a inne porady, te na zdradę, ma dla nas Ania Dąbrowska, już teraz w Radiu SK2.

Drugi raz dzisiaj lądujemy w latach 80. Tym razem mam dla Was utwór, który zanim stał się przebojem, przeleżał w szufladzie blisko dekadę. Był śpiewany zarówno samodzielnie, jak i w duetach, między innymi z Alicją Majewską, Zofią Kamińską, Hanną Banaszak, a także, co ciekawe, z Tomaszem Karolakiem. Proszę bardzo, przed nami już teraz w Radiu SK2 Lubię wracać tam, gdzie byłem i Zbigniew Wodecki.

0: To nowość od Margaret, prima ballerina w Radiu SK 2. Tak jak słyszeliśmy, być może usłyszymy prima ballerinę ze sceny w Sopocie podczas Top of the Top Sopot Festival. Zerkam sobie na program i widzę, że Margaret wystąpi już pierwszego dnia festiwalu, czyli 24 sierpnia podczas koncertu Top of the Pop. Oprócz niej na scenie zobaczymy też Dawida Kwiatkowskiego, więc może wejdzie też ich wspólny singiel, który na pewno kojarzycie z naszej anteny, czyli Później Ci Opowiem. My dla Was ten festiwal będziemy śledzili oczywiście, bo polska muzyka jest u nas takim top of the top codziennie.
1: SK2. Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Już 14 sierpnia

0: Zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Kieleckim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Zalia, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz. 14 sierpnia, Kielce, Amfiteatr. Uwaga! Z kodem Kielce 20 bilety 20% taniej. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
1: Są chwile, które warto celebrować razem. Urodziny, jubileusze, chrzciny, komunie, spotkania rodzinne czy firmowe. W Barach z Połem zorganizujesz imprezę dokładnie taką, jaką zechcesz. Czeka na ciebie i twoich gości smaczne menu, miła atmosfera i profesjonalna obsługa, która zadba o każdy szczegół. Skontaktuj się z nami na gastronomia@spolemkielce.pl, a wspólnie zaplanujemy wydarzenie, które na długo pozostanie w waszej pamięci. Bary z Połem. Miejsce na wyjątkowe okazje.
2: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
3: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni. Pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
4: Uwaga, ściśle fajne. Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to.
5: Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
6: Gdzie kawa smakuje bosko? Tylko w Bosko! Z okazji otwarcia nowego lokalu Bosko w Galerii Echo mamy dla Was wyjątkową promocję. Wszystkie kawy z oferty podstawowej aż 50% taniej. Spróbuj naszych aromatycznych kaw, lodów własnej produkcji, chrupiących gofrów i pysznych deserów. Zapraszamy do Bosko w Galerii Echo na poziomie plus jeden.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
9: I po reklamie.

0: Miłość do podróży, ujęta w piosence Kobra Nocka i Kocham Cię jak Irlandię na antenie Radia SK2. No można kochać Irlandię, ale można też kochać nasze piękne Bieszczady. I to się idealnie składa, bo przed nami wielki finał zabawy Polska jest najfajniejsza. To w tym tygodniu do zgarnięcia pobyt w luksusowym, pięciogwiazdkowym hotelu Arłamów właśnie tam w Bieszczadach. Można sobie pójść na szlak. Po godzinie 15 kolejny quiz o Polsce, który wyłoni zwycięzcę. To w piątek z kolei zgłoszenia na sk2.pl.
1: Reklama.
2: W Szkole Medycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy już od 60 lat bezpłatnie kształcimy przyszłych techników i nie tylko. Oferujemy takie kierunki jak elektroradiolog, opiekun medyczny, masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, technik sterylizacji.

0: Edukacji Medycznej. Ucz się z nami bezpłatnie i korzystaj z naszych umów z pracodawcami. Więcej na szkolamyślnikmedyczna.com.pl. Morawice, ulica Kielecka 7.
1: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok. He's psycho. Ale nikt nie wyszedł z tego cało. Hello? Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Juhu! Jedziemy do Santa!

0: kwietniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na fantago.com.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 42 i 50.
2: Czas na zmianę? Wsiądź do auta, które dotrzyma Ci kroku każdego dnia. W Volkswagen Autocentrum czeka nowy Tiguan. Ten nowoczesny SUV z automatyczną skrzynią biegów jest dostępny już od 124 900 zł. Dla wybranych grup zawodowych mamy korzystne rabaty, ale świetna cena czeka na każdego. Dlatego dopytaj o szczegóły. Przyjdź, zobacz nowego Tiguana i umów się na jazdę próbną. Volkswagen Autocentrum. Kielce, ulica Zakładowa 18.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
7: To zależy.
6: Czyli?
7: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
6: Serio?
7: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
6: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
7: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
6: I to wszystko na jednej uczelni?
7: Na UJK. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
6: To właśnie studia, których szukałam.
7: Sprawdź na rekrutacja.ujk.edu.pl.
8: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
12: I po reklamie.
13: Wiktor Jakmicik, witajcie ponownie. Ulice w Kielcach są już zakorkowane w niektórych miejscach. Na przykład na obrzeżach naszego miasta. Większy ruch na Źródłowej, na ulicy Żelaznej czy Żytniej, czyli standardowo. Poza tym utrudnienia na ulicy Łódzkiej. I oczywiście korków w naszym mieście będzie przybywać. A co w pogodzie w Kielcach? Do 23 stopni, tutaj bez większych zmian. Raczej bez opadów deszczu. Zachmurzenie momentami może być duże.
14: Jest 15 News SK2, Anna Łobocka. Nie ma informacji o poszkodowanych Polakach, zapewnia MSZ. Po trzęsieniu ziemi w Kolumbii liczba zabitych w wyniku wczorajszego wstrząsu wzrosła do 164. Rannych zostało około 700 osób, blisko 190 jest zaginionych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
15: Kolumbijskie władze ogłosiły w całym kraju stan wyjątkowy ze względu na kataklizm. Eksperci wskazują, że było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w tym kraju w XXI wieku. Uszkodzonych zostało około 5 tysięcy domów.

0: A kilkadziesiąt całkowicie się zawaliło. W kraju od wielu godzin trwa akcja ratunkowa i przeszukiwanie gruzów. Nasza dyplomacja, jak słyszymy, trzyma rękę na pulsie.
1: Nasz konsul jest w kontakcie z Polonią. Tam mówimy o około kilkudziesięciu osobach, które są zarejestrowane w Odysseuszu. Nikt według naszej wiedzy nie jest poszkodowany.
0: Mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Resort złożył też kondolencje rodzinom ofiar oraz wyraził solidarność z narodem kolumbijskim.
2: Ogromne korki na S8 to po kolizji w pobliżu węzła Wypędy na obrzeżach Warszawy. Zderzyły się tam dwa tiry, dwie osobówki. Trasa w kierunku Janek i Nadarzyna jest całkowicie zablokowana. Rozbita ciężarówka zablokowała wszystkie trzy pasy ruchu, mówi Katarzyna Ambroziak z policji w Pruszkowie.
3: Według zgłoszenia kierujący, który jechał pojazdem ciężarowym, uderzył w zestaw stojący na pasie serwisowym. Na chwilę obecną z informacji, które zostały pozyskane, jest brak osób rannych, są wycieki na drodze i trasa zablokowana.
2: Utrudnienia na odcinku między węzłami Opacz a Janki mogą potrwać 3 godziny. Na wyjeździe z Warszawy utworzył się już ponad 5-kilometrowy korek. Nie zabierajcie psów na rysy, apelują służby. To nie tylko złamanie przepisów Parku Narodowego, ale też działanie na szkodę zwierząt. Jeden z przewodników nagrał ostatnio taką sytuację na szlaku na rysy od słowackiej strony, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Ten pies nie był przystosowany do tych wysokogórskich warunków. Pamiętajmy, że jesteśmy na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po jednej i po drugiej stronie nie wolno wprowadzać tych psów.
5: Te wysokogórskie wychodzenia, pies na rysach, pies na zawracie, pies na giewoncie, to jest działanie przeciw psu.
4: Pozostawia ślad zapachowy, jest to ślad drapieżnika. Część zwierząt potem w te rejony nie wchodzi. Pies zostawia również po sobie odchody, które wiążą się z pasożytami, bakteriami.
6: My mamy te dzikie zwierzęta, niedźwiedzie, wilki. Może się tak zdarzyć, że jeżeli zostanie takie wniesione czy wprowadzone zwierzę spuszczone z oczu na chwilę, wejdzie gdzieś w kosówkę, no to może już stamtąd nie wróci.
2: Dodaje Magda Zwijacz-Kozica z TPN-u. Po polskiej stronie z psem obowiązkowo na smyczy można wejść do Doliny Chochołowskiej i na ścieżkę pod Reglami.
7: 2,5 minuty po godzinie 15. Dzień dobry, to jest Radio SK 2, to są najlepsze polskie hity. A za chwilę także ktoś z Was powalczy o weekendowy pobyt w 5-gwiazdkowym luksusowym hotelu Arłamów. Kto chętny, można się jeszcze zgłaszać, to wszystko w ramach naszej zabawy. Polska jest najfajniejsza, sk2.pl, tam szczegółowe informacje, a ja gram. Ewa Farna i cicho na dobry początek. Kinga Baryga, witam i zapraszam. SK 2

0: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
2: Polska jest najfajniejsza, a my wam to udowadniamy i wysyłamy was na weekendowy pobyt w luksusowych hotelach pięciogwiazdkowych. W tym tygodniu do zgarnięcia hotel w Arłamowie. A o ten hotel będzie dzisiaj walczyła Marlena. Cześć Marleno.
3: Witam.
2: Czy ty jesteś gotowa, żeby się przetestować?
3: Mam nadzieję.
2: Dobrze, to ja jeszcze wspomnę o takich podstawowych zasadach. Pierwsza jest taka, że wczoraj rywalizowała tutaj Ewa. Ewa odpowiedziała na 5 pytań poprawnie z 8. Jeśli ją dzisiaj pobijesz, no to na razie ty będziesz na pierwszym miejscu, a w piątek wielki finał. Ja zadaję pytania, masz 30 sekund, żeby na te pytania odpowiedzieć. Te pytania są tak skonstruowane, że odpowiadasz na nie tak lub nie. Co ważne, pierwsze pytanie zaczynam czytać i dopiero po przeczytaniu pierwszego pytania uruchamiam zegar.
3: Dobra.
2: Dobra? Zasady są jasne? Wszystko jest
3: jak
2: jasne? Dobrze, no to co? To próbujemy, okej?
3: Okay? Jasne, czekam na Dobrze. Pierwsze pytanie.
2: Czy cebularz jest tradycyjnym wypiekiem związanym z Lubelszczyzną? Dawaj, strzelaj.
3: Tak.
2: Czy kwaśnica jest tradycyjnie związana z kuchnią góralską? Bo kończy nam się czas. Ajajaj, Marlena, niestety tutaj skończył nam się czas, więc udało ci się odpowiedzieć na jedno pytanie. No bardzo nam przykro, ale spokojnie, my mamy dla ciebie nagrodę pocieszenia i tą nagrodą pocieszenia jest zestaw kosmetyków od firmy Ziaja.
3: Dobra, dziękuję bardzo.
2: Super, dziękuję bardzo, trzymaj się i miłego popołudnia.
3: Cześć.
2: Hej, pa. A my, moi drodzy, zachęcamy. Warto walczyć właśnie o nagrodę, bo jest nią weekendowy pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Arłamów. No, brzmi kusząco, prawda? No to co, sk2.pl, tam możecie się zgłaszać, a ja gram dalej. Kolejne najlepsze polskie hity już teraz. Sylwia Grzeszczak i Małe Rzeczy.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: Najfajniejsza. Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.

0: Ignacy i Czekam na znak, tak wam gramy w Radio SK2, a my czekamy już na skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, które przedstawi wam Anna Łobocka. Zapraszam.
1: MSZ ostrzega przed utrudnieniami w ruchu lotniczym na Sycylii. W związku z aktywnością Etny samoloty nie będą lądować na lotnisku w Katanii do 19. Odlot maszyn jest ograniczony tylko do jednego pasa. Donald Tusk potwierdził zakup dla polskiej armii 96 śmigłowców Apache. Dziś podpisano też umowy offsetowe. W Łodzi powstanie centrum serwisowania amerykańskich maszyn. Wieczorem kolejne szanse Polaków na medal.

Lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Dziś największe nadzieje wiążemy ze startem Pii Skrzyszowskiej. Przed 21 wystąpi w półfinale biegu na 100 metrów przez Płotki. Nieco wcześniej zacznie się finał rzutu młotem z udziałem Pawła Fajtka.

0: Stanach Vito Bambino, ale jazz nam się tutaj robi konkretny, bo my gramy wam najlepsze polskie hity, 20 minut zostało do godziny 16, ale nie dość, że my wam tutaj gramy, to jeszcze uchylamy wam rąbka tajemnicy. A zapytacie teraz dlaczego? Ponieważ... Uwaga, nasi ludzie są właśnie na próbach do Top of the Top Sopot Festiwalu, który już 24 sierpnia się rozpoczyna, a dzisiaj trwają próby. Wczoraj trwały, dzisiaj trwają, jutro jeszcze też najprawdopodobniej będą. I jak zajrzycie sobie na Instagrama Radia SK2, to tam możecie zobaczyć, kto próbuje, kto występuje, kto ćwiczy. Dodam tylko, że był już wczoraj Oskar Cyms, a dzisiaj Dawid Kwiatkowski i Margaret. Tam można ich podejrzeć. A to jeszcze nie koniec artystów. Zaglądajcie, obserwujcie, bo tam możecie zobaczyć naprawdę coś, czego nikt inny nie widzi.
1: SK2

0: Reklama. Tyle ofert na rynku, a każda przy ruchliwej drodze albo skrzyżowaniu.
1: Też to zauważyłem. Chcieliśmy czegoś spokojnego i w końcu trafiliśmy na osiedle na Górnej.
2: Cicho, bez uciążliwych lokali usługowych, wygodny tradycyjny parking i mnóstwo udogodnień. Komfortowo, do życia i pod inwestycje.
1: Osiedle na Górnej, etap 5. Spokojna lokalizacja, sprawdzone osiedle i limitowana atrakcyjna oferta promocyjna. Sprawdź dostępność na osiedlenagurnej.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Są chwile, które warto celebrować razem. Urodziny, jubileusze, chrzciny, komunie, spotkania rodzinne czy firmowe. W barach z Połem zorganizujesz imprezę dokładnie taką, jaką zechcesz. Czeka na Ciebie i Twoich gości smaczne menu, miła atmosfera i profesjonalna obsługa, która zadba o każdy szczegół. Skontaktuj się z nami na gastronomia@spolemkielce.pl, a wspólnie zaplanujemy wydarzenie, które na długo pozostanie w Waszej pamięci. Bary z Połem. Miejsce na wyjątkowe okazje.
8: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabat obranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
14: Nie widzę żadnych słabych stron.
13: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papierów zero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5-litrowych, 9,54. Kaufland.
0: I po reklamie.

0: Roxy Błękit. Tak kończymy godzinę 15. Po 16 kolejne najlepsze polskie hity, ale także Jarząbek prawdę nam powie. O czym będzie opowiadał? Tego dowiecie się po 16.
1: Reklama.
2: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
6: Drodzy kierowcy, postoicie w wielu miejscach w naszym mieście. Wiktoria Kmiecik, cześć wam ponownie. To jest na przykład samo centrum. Jeśli chodzi o utrudnienia, to na ulicy Pakosz, ulicy Źródłowej, Krakowskiej, oczywiście 1 Maja czy Łódzkiej. A w pogodzie w Kielcach bez większych zmian, do 23 stopni. Wieczorem będzie dość chłodno, temperatura w nocy znów spadnie do 15 stopni, ale bez opadów i bez burz.
7: Jest 16 News SK2, Anna Łobocka. Paraliż na wyjeździe z Warszawy w kierunku Katowic. Ruch na S8, co odbywa się tylko jednym pasem. To najnowsze informacje po zdarzeniu dwóch ciężarówek między węzłami Opacz a Janki. Na jezdnię wylał się olej przewożony przez jeden z pojazdów. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, Michale, kiedy ruch wróci do normy?
8: Dzień dobry. Rozładowywanie tego blisko 6-kilometrowego korka może potrwać jeszcze kilka godzin. Ruch odbywa się jednym pasem, bardzo powoli. Obie ciężarówki są już na pasie awaryjnym. Trwa sprzątanie i zabezpieczanie rozlanego oleju. Kierowcy jadący w stronę Raszyna, Janek, Nadarzyna czy Tarczyna muszą uzbroić się w cierpliwość lub szukać objazdów. Służby zwracają uwagę na popołudniowy szczyt komunikacyjny i apelują o ostrożność.
7: Problemy kierowców nie tylko na Mazowszu. Na S3 przy węźle Kliniska w kierunku Szczecina zdarzyły się 4 pojazdy. Są utrudnienia, auta były przepuszczane tylko tak zwanym pasem włączenia. Podziękowania za uratowanie dziecka. Mężczyźni, którzy w niedzielę w Łomży złapali w 5. piętra 4-latkę, zostali uhonorowani przez lokalne władze, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
9: Podziękowaliśmy za ich odwagę. Mimo tego, że się nie znali, bardzo dobrze ze sobą współpracowali. My jako władze samorządowe dziękujemy im za ich obywatelską postawę i też pokazujemy naszemu społeczeństwu bardzo dobre wzorce.
7: Dla całej Polski to bohaterowie, jednak oni o sobie tak nie myślą.
10: Nie czujemy się bohaterami. Byliśmy po prostu w odpowiednim miejscu w odpowiedniej chwili, tak?
11: Wydaje nam się, że to powinno być norma w tych czasach.
7: Dodajmy, 27-letnia matka dziecka, która w czasie tych dramatycznych wydarzeń spała nietrzeźwa w mieszkaniu, prawdopodobnie jutro usłyszy zarzuty. Księżyc zakryje sporą część naszej gwiazdy. Już jutro czeka nas częściowe zaćmienie słońca. W Polsce księżyc przesłoni je nawet w 85%. O szczegółach Olek Ruszkowski.
12: Chcąc obejrzeć zaćmienie, należy pamiętać o dwóch ważnych kwestiach. Po pierwsze, nie należy patrzeć bezpośrednio na słońce bez odpowiednich specjalistycznych okularów. A po drugie, trzeba znaleźć odpowiednie miejsce do obserwacji.
13: Trzeba sobie znaleźć punkt, z którego północno-zachodni horyzont jest po prostu zupełnie odsłonięty. Najlepiej gdzieś na podwyższeniu, jakaś górka, skarpa, cokolwiek, byle w kierunku północno-zachodnim mieć czysto.
12: Mówi Bronisław Kreciński z Centrum Nauki Kopernik. Zaćmienie możecie obejrzeć właśnie tam, z dachu budynku od godziny 19, zupełnie za darmo. A oprócz tego będziecie mogli też podziwiać spadające gwiazdy, które na niebie pojawią się około godziny 21.
7: Następne tak głębokie zaćmienie słońca w Polsce będziemy mogli podziwiać dopiero za blisko 50 lat.
0: Dwie i pół, prawie już 3 minuty po godzinie 16. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Takie wam będziemy grać, a już za chwilę Jarząbek prawdę ci powie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek godziny 16. Bryska i Kraksa.
1: SK

0: Stachurski, czuję i wiem, a już teraz Jarząbek, który prawdę wam powie. A o czym? O plażowym savoir-vivre. No bo jak się okazuje, wielu z nas ma z tym problem.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Panie Arturze, czy mógłby pan poruszyć w programie sprawę plażowego savoir-vivre? Ostatnio o mało nie złamałam nogi, wpadając w dołek wykopany na plaży. Czy takim osobom nic nie grozi? Taką prośbę i pytanie podesłała mi Aneta. Takie bezmyślne plażowanie jest rzeczywiście problemem w Polsce. No to zajmijmy się dwiema najgorszymi rzeczami, jakie spotykamy na polskich plażach. Ten słynny parawaning. Oczywiście parawany są przydatne, ale pamiętajcie, należy je stawiać z głową. Takie stawianie parawanu, gdzie popadnie, bez zastanowienia się, może nieść poważne konsekwencje. Chociażby sytuacja ze Stegny, kiedy to ratownicy medyczni nie mogli dotrzeć na czas do mężczyzny z podejrzeniem zawału serca. A powodem były właśnie parawany, blokujące drogę. Niektóre nadmorskie gminy wprowadziły nawet zakaz używania parawanów, więc żeby nie narażać się na wysokie kary, lepiej wcześniej przeczytać lokalne regulacje. I druga sprawa to te dołki. Pięknie wyglądają budowle z piasku, oczywiście, ale jak już budujemy zamek czy żółwia, to zostawmy po sobie porządek. Przykład pani Anety, która wpadła w dołek, którego nie zauważyła na plaży, jasno pokazuje, że problem jest. O takie zasypywanie takich pułapek apelują też ratownicy, którym również to przeszkadza w ich akcjach. Dlatego ja ponawiam swój apel dla swojego bezpieczeństwa i dla bezpieczeństwa innych. Zróbmy wszystko, żeby wykopać dołki z plaży.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2. SK2.
3: To jest gwiazda Top of the Top Sopot Festival 2026.

0: Wiktoria Kida i Naiwna Ja, tak wam gramy. Zbliża się godzina 16.30, a to oznacza skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, które przedstawi wam Anna Łobocka. Zapraszam.
1: Węgry mają nowego prezydenta. Został nim wybrany przez parlament Andrzej Baka, były sędzia. Wybór zbojkotował Fidesz, największa węgierska partia opozycyjna. Nie będzie air show w przyszłym roku. MON nie planuje organizacji pokazów lotniczych w Radomiu. Jako powód podano zmienną sytuację geopolityczną i wojnę w Ukrainie oraz to, że priorytetem sił powietrznych są teraz zadania operacyjne i szkolenia. Od września zmiany w szkolnych i przedszkolnych jadłospisach. Obok mięsa w stołówkach będą musiały regularnie pojawiać się m.in. ryby i rośliny strączkowe. Ograniczane będą cukier i sól. Zmiany mają pomóc w przeciwdziałaniu otyłości wśród dzieci.

0: wrażenie. Bro i wychowane w Polsce, tak wam gramy 19 minut przed godziną 17. Do 17 jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, bo będzie m.in. Monika Brodka, ale także Kombi. A po 17, nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze męskie granie. Tak jest, mam podwójne karnety na męskie granie w Warszawie, które już w najbliższy weekend. Jeżeli ktoś z was jest zainteresowany i chętny, no to zapraszam. Warto słuchać Radia SK2, bo ja już za chwilę zdradzę wam, co trzeba zrobić, żeby te wejściówki zgarnąć.
1: SK2. Reklama.
2: W Szkole Medycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy już od 60 lat bezpłatnie kształcimy przyszłych techników i nie tylko. Oferujemy takie kierunki jak elektroradiolog, opiekun medyczny, masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, technik sterylizacji medycznej. Ucz się z nami bezpłatnie i korzystaj z naszych umów z pracodawcami.

0: więcej na szkolamyślnikmedyczna.com.pl. Morawice, ulica Kielecka 7.
1: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
2: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w czterech strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
3: Są chwile, które warto celebrować razem. Urodziny, jubileusze, chrzciny, komunie, spotkania rodzinne czy firmowe. W barach z Połem zorganizujesz imprezę dokładnie taką, jaką zechcesz. Czeka na ciebie i twoich gości smaczne menu, miła atmosfera i profesjonalna obsługa, która zadba o każdy szczegół. Skontaktuj się z nami na gastronomia@spolemkielce.pl, a wspólnie zaplanujemy wydarzenie, które na długo pozostanie w waszej pamięci. Bary z Połem. Miejsce na wyjątkowe okazje.
4: Uwaga, ściśle fajne. Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to.
5: Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
6: Gdzie kawa smakuje bosko? Tylko w Bosko! Z okazji otwarcia nowego lokalu Bosko w Galerii Echo mamy dla Was wyjątkową promocję. Wszystkie kawy z oferty podstawowej aż 50% taniej. Spróbuj naszych aromatycznych kaw, lodów własnej produkcji, chrupiących gofrów i pysznych deserów. Zapraszamy do Bosko w Galerii Echo na poziomie plus jeden.
7: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
10: To zależy.
9: Czyli?
10: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
9: Serio?
10: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
9: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
10: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
9: I to wszystko na jednej uczelni?
10: Na UJK. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
9: To właśnie studia, których szukałam.
10: Sprawdź na rekrutacja.ujk.edu.pl.
11: I po reklamie.

0: Czy są tutaj jacyś zainteresowani koncertem męskiego grania? Tak się składa, że ja mam podwójne karnety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Wystarczy, że na Messengerze Radio SK2 napiszecie, dlaczego powinny one trafić właśnie do Was, a ja po 17 komuś z Was je przekażę.
1: Reklama. No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
2: O, mechanik idzie!
3: Mamma mia, el compressor!
4: Facciamo subito, sì?
5: mBank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
1: I po reklamie.
7: Cześć, witajcie ponownie. Wiktor Jakmicik. Ulice w Kielcach są jeszcze zakorkowane w niektórych miejscach. Oczywiście w centrum większy ruch na obrzeżach naszego miasta. Oczywiście nie możemy zapominać o krakowskiej ulicy Pakosz. Tam też może się korkować ulica Zagórska czy chociażby Warszawska. A co jeszcze czeka nas w pogodzie w Kielcach? W nocy temperatura spadnie do 15 stopni. Bez opadów deszczu, bez burz, tak przynajmniej wynika z najnowszych map pogodowych. A jutro w Kielcach równie do 23 stopni.
8: Jest 17 News SK2, Anna Łowocka. Jest dymisja. Po aferze z pieniędzmi dla Powodzian Rada Nadzorcza odwołała wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Annę Konieczyńską. Według medialnych doniesień odszkodowania po powodzi miały być przyznane po znajomości z tą działaczką KO. Sprawą zajmują się CBA i prokuratura, a premier oświadczył dziś, że gorącym żelazem będzie wypalony każdy taki przypadek nieprawidłowości. Chaos na wyspie. Polacy nie mogą wrócić z wakacji. Około 200 turystów z naszego kraju ma trudności z opuszczeniem Sycylii, informuje MSZ. Erupcja Etny sparaliżowała ruch lotniczy. Odwoływane lub zmieniane są połączenia z lotniska w Katanii. Właśnie tam teraz jest pani Monika.
9: Aktualnie tak, znajdujemy się na lotnisku w Katanii. Dostaliśmy informację, że czekamy na autobus. Podstawiam tutaj autobus za około godzinę, półtorej. Natomiast lot został przekierowany na lotnisko Komizo, jakieś 100 km od Katanii i godzina 20:15, także czekamy.
8: Samoloty nie będą lądować na lotnisku w Katanii do 19:00. Odlot maszyn jest ograniczony tylko do jednego pasa. Bociany szykują się do drogi, zbierają się na polach i łąkach. Czym są bocianie sejmiki, mówi Angelika Gackowska z Ptasiego Azylu Warszawskiego ZOO.
10: To jest taka przestrzeń, w której gromadzą się bociany przed odlotem. To jest taki moment w życiu bocianów, kiedy faktycznie te relacje społeczne są dla tych ptaków dosyć ważne. Ustnie również pewnie jakieś hierarchii. Bociany mogą wybrać dwie drogi, czyli oblecenie basenu Morza Śródziemnego od wschodu lub zachodu. Niektóre odważniejsze wybierają taką drogę na wprost. To jest droga obarczona dużym ryzykiem, bo nie zawsze udaje się przelecieć w ciągu dnia tak dużej odległości.
8: Bociany na powrót do Afryki potrzebują kilku tygodni.

2 minuty po godzinie 17. Dla wielu to jest jedna z najszczęśliwszych godzin w tygodniu, no bo wiadomo. Kończymy pracę, wracamy do domów i odpoczywamy. Dzisiaj wtorek, 11 dzień sierpnia, ja gram kolejne najlepsze polskie hity i przypominam, że już za chwilę komuś z Was wręczę podwójne karnety na męskie granie. Jeśli ktoś z Was jest zainteresowany, to piszcie, dlaczego Wy powinniście zgarnąć właśnie te wejściówki. A ja gram Red Lips, to co nam było. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Wiadomości zostawiajcie na Messengerze Radia SK2. SK2.

0: wideo środa, czwartek. To już jutro i pojutrze, a w najbliższy weekend koncert męskiego grania w Warszawie, na który my dzisiaj rozdajemy wam podwójne wejściówki. I tak się składa, moi drodzy, że o te wejściówki właśnie chce powalczyć Zuzia. Cześć, Zuziu!
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Bo ty napisałaś, że masz obecnie kryzys egzystencjalny, więc ja bym cię chciała z niego szybciutko wyleczyć. Co ty na to?
1: O Boże, byłoby świetnie. Naprawdę jest dosyć ciężko. Ostatnio próbuję gdzieś tam się pozbierać trochę, ale no męskie granie uwielbiam i no nie mogę się doczekać w sumie.
0: Dobrze, no słyszałam, że jeśli chodzi o budżet na bilety, no to z nim tak średnio. Do tego marzy
1: ci się... zmieniam pracę, więc tak.
0: Do tego marzy ci się wyjazd na męskie granie i jeszcze do tego wszystkiego 25 sierpnia masz rocznicę.
1: Dokładnie tak.
0: No to co powiesz na podwójny karnet na męskie granie w Warszawie,
1: Boże,
0: w najbliższy weekend?
1: Nigdy nic nie wygrałam, jestem w szoku w ogóle, że to możliwe.
0: Napisałaś tak, caps lockiem, manifestuję. To proszę bardzo,
1: tak,
0: sprawdza
1: dokładnie.
0: Się. Dla ciebie mam podwójny karnet na męskie granie w Warszawie, już w najbliższy weekend.
1: Boże, wow, super, dziękuję bardzo, nie spodziewałam się tego.
0: Bardzo proszę, mam nadzieję, że będziesz się świetnie bawiła.
1: Do, ojejku, mam nadzieję.
0: A czy jest ktoś, na kogo ty czekasz najbardziej?
1: O Boże, czekam tak naprawdę na wszystkich. Teraz nie udało mi się być na letnim brzmieniu w Warszawie, więc będę zadowolona z każdego.
0: Dobrze, no to proszę bardzo, baw się dobrze, życzę ci udanej zabawy, no i mam nadzieję, że ten kryzys minie jak najszybciej.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki, trzymaj się, hej. A my gramy dalej, moi drodzy, Mysłowic i Chłopcy już teraz wracają.

0: Urszula i Malinowy Król. Tak wam gramy 38 minut po godzinie 17 albo 22 minuty przed godziną 18, jak kto woli. A ja przypomnę, że nie dość, że gramy wam w Radiu SK2 najlepsze polskie hity, to jeszcze rozdajemy wam wejściówki i tutaj mała poprawka na męskie granie w Warszawie, które odbywa się 21 i 22 sierpnia. I kolejne takie wejściówki będziemy mieć dla was już jutro.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Już 14 sierpnia zapraszamy na Odnowa Festiwal. W Kieleckim Amfiteatrze wystąpią Cortez, Igo, Zalia, Ralf Kamiński, Kasia Sienkiewicz. 14 sierpnia, Kielce, Amfiteatr. Uwaga! Z kodem Kielce20 bilety 20% taniej. Bilety dostępne na stronie odnowafestiwal.pl i kopa.pl.
3: Tyle ofert na rynku, a każda przy ruchliwej drodze albo skrzyżowaniu.
4: Też to zauważyłem. Chcieliśmy czegoś spokojnego i w końcu trafiliśmy na osiedle na Górnej.
3: Cicho, bez uciążliwych lokali usługowych, wygodny tradycyjny parking i mnóstwo udogodnień. Komfortowo, do życia i pod inwestycje.
4: Osiedle na Górnej, etap 5. Spokojna lokalizacja, sprawdzone osiedle i limitowana atrakcyjna oferta promocyjna. Sprawdź dostępność na osiedlenagurnej.pl.
5: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
6: Są chwile, które warto celebrować razem. Urodziny, jubileusze, chrzciny, komunie, spotkania rodzinne czy firmowe. W Barach z Połem zorganizujesz imprezę dokładnie taką, jaką zechcesz. Czeka na ciebie i twoich gości smaczne menu, miła atmosfera i profesjonalna obsługa, która zadba o każdy szczegół. Skontaktuj się z nami na gastronomia@spolemkielce.pl, a wspólnie zaplanujemy wydarzenie, które na długo pozostanie w waszej pamięci. Bary z Połem. Miejsce na wyjątkowe okazje.
7: Czas na zmianę? Wsiądź do auta, które dotrzyma ci kroku każdego dnia. W Volkswagen Autocentrum czeka nowy Tiguan. Ten nowoczesny SUV z automatyczną skrzynią biegów jest dostępny już od 124 900 zł. Dla wybranych grup zawodowych mamy korzystne rabaty, ale świetna cena czeka na każdego. Dlatego dopytaj o szczegóły. Przyjdź, zobacz nowego Tiguana i umów się na jazdę próbną. Volkswagen Autocentrum. Kielce, ulica Zakładowa 18.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W Szkole Medycznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy już od 60 lat bezpłatnie kształcimy przyszłych techników i nie tylko. Oferujemy takie kierunki jak elektroradiolog, opiekun medyczny, masażysta, technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej, technik sterylizacji medycznej. Ucz się z nami bezpłatnie i korzystaj z naszych umów z pracodawcami. Więcej na szkolamyślnikmedyczna.com.pl. Morawice, ulica Kielecka 7.
1: I po reklamie.

0: Monika Lewczuk, ty i ja, tak wam gramy w Radiu SK2 na zakończenie godziny 17 po 18. Kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Mrozu, Nie ma serca jak dom. Jeśli ktoś był na letnich brzmieniach w Warszawie, no to miał okazję usłyszeć ten numer na żywo.
1: Reklama.
0: Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
2: To zależy.
0: Czyli?
2: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
0: Serio?
2: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
0: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
2: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
0: I to wszystko na jednej uczelni?
2: Na UJK. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
0: To właśnie studia, których szukałam.
2: Sprawdź na rekrutacja.ujk.edu.pl.
1: I po reklamie.
3: Jest 18, News SK2, Anna Łobocka. Po aferze z pieniędzmi dla powodzian dymisja. Stanowisko traci wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska. Podmioty związane właśnie z działaczką Koalicji Obywatelskiej miały otrzymać odszkodowania, choć według Wirtualnej Polski nie ucierpiały w wyniku powodzi. Anna Konieczyńska została też zawieszona w Koalicji Obywatelskiej i czeka ją sąd koleżeński. Będą alerty SMS o poderwaniu polskich myśliwców. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ma wysyłać wiadomości na komórki o uruchomieniu obrony w związku z zagrożeniem. SMS-y dostaną na przykład mieszkańcy wschodnich regionów Polski w momencie zmasowanego ataku Rosjan na Ukrainę. Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej już jutro w Starych Jabłonkach. Na Mazurach rywalizować będą 64 najlepsze duety na Starym Kontynencie. Jutro mecze fazy grupowej. Zwycięzców poznamy w niedzielę.
0: Minuta po godzinie 18. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. No i gramy dalej. Emo i Nie mówiła nic. Tak rozpoczniemy godzinę 18. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Dajcie znać, co u was, gdzie jesteście, co robicie, a ja będę wam grała. Najlepsze polskie hity. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2.
1: SK2.

chłopcy z Placu Broni, kocham wolność. Tak wam gramy 14 minut po godzinie 18. Jeśli chodzi o to, co dzieje się aktualnie w Polsce, no to moi drodzy, popadało trochę i okazuje się, że rzeczywiście grzyby się pojawiły. I grzybiarze są bardzo szczęśliwi, szczególnie na Mazurach, ale także województwo zachodniopomorskie. Tam wysyp aktualnie kurki, prawdziwki, inaczej zwane też borowikami, więc jeśli nie macie planów na zbliżający się weekend, no to można wybrać się śmiało na takie grzybobranie. A ja gram kolejne najlepsze polskie hity Luna i ja może już teraz wracam.

czasu. I przenosimy się aktualnie do roku 1981, bo to właśnie wtedy powstał ten numer Andrzeja Zauchy. Warto wspomnieć o tym, że zaśpiewał raz, zrobił jedno podejście, pełną wersję, a jak skończył, to zapytał tylko: kupione? I to właśnie ta jedna rejestracja weszła na wszystkie płyty. Andrzej Zaucha i C'est la vie, pocztówka. Ach, jak to dobrze brzmi. Jak to brzmi. Tak dobrze, że gra w naszych głowach aż do dzisiaj. I w Radio SK2 również, więc gramy wam już teraz. Andrzej Zaucha i C'est la vie, pocztówka.

Lor, Patryk Pietrzak, twój tata nie płakał? Tak wam gramy w Radio SK2. Swoją drogą Polska stała się bardzo popularna, jeśli chodzi o erę mikropodróży. No bo jak się okazuje, chętnie odwiedzamy miasta poza

0: To między innymi
1: SK2. Reklama.
2: Czy jesteście gotowi na rekordową przygodę? Odkryjcie Noe Park i wejdźcie na pokład największej na świecie dmuchanej arki wpisanej do Księgi Rekordów Guinnessa. Poczujcie moc przygody w 4 strefach żywiołów. Sprawdźcie swoją zręczność w parku linowym i zobaczcie nasze mini zoo. Noe Park to aż 6 hektarów otoczonych tysiącami drzew. Idealne miejsce na wycieczkę szkolną i rodzinny wypad. Mnóstwo przestrzeni do aktywnej zabawy i wypoczynku w cieniu natury. Noe Park. Moc żywiołów w sercu Świętokrzyskiego. Szczegóły na noepark.pl.
3: Są chwile, które warto celebrować razem. Urodziny, jubileusze, chrzciny, komunie, spotkania rodzinne czy firmowe. W barach z Połem zorganizujesz imprezę dokładnie taką, jaką zechcesz. Czeka na ciebie i twoich gości smaczne menu, miła atmosfera i profesjonalna obsługa, która zadba o każdy szczegół. Skontaktuj się z nami na gastronomia@spolemkielce.pl, a wspólnie zaplanujemy wydarzenie, które na długo pozostanie w waszej pamięci. Bary z Połem. Miejsce na wyjątkowe okazje.
4: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Uwaga! Ściśle fajne! Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to!
8: Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
9: Gdzie kawa smakuje bosko? Tylko w Bosko! Z okazji otwarcia nowego lokalu Bosko w Galerii Echo mamy dla Was wyjątkową promocję. Wszystkie kawy z oferty podstawowej aż 50% taniej. Spróbuj naszych aromatycznych kaw, lodów własnej produkcji, chrupiących gofrów i pysznych deserów. Zapraszamy do Bosko w Galerii Echo na poziomie plus jeden.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
1: I po reklamie.

0: Ryszard Rynkowski, nie budźcie marzeń ze snu. O tych marzeniach to moglibyśmy wszyscy gadać godzinami. Co prawda, to prawda. A my zbliżamy się do godziny 19 i my możemy wam godzinami grać najlepsze polskie hity. Będzie Sylwia Wiśniewska, będzie też Sylwia Grzeszczak, będzie zespół Kult. Warto z nami być, warto z nami zostać.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy

0: że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewniał projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji tych urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Na początek mam coś dla fanów mocnych wrażeń. Ekstremalne pokazy kaskaderskie wracają na żywo jutro o 20 w Bodzentynie na Placu Targowym przy ulicy Suchedniowskiej. Piski opon, ryk silników i widowiskowe ewolucje. Szkoda przegapić takie widowisko. Wpadajcie i poczujcie zapach spalonej gumy i właśnie na to wydarzenie. Specjalnie dla Was mamy wejściówki. Piszcie polnie na kielce@małpaeska.pl.
5: Dziewiętnasta wybiła, a to oznacza, że dalej gramy najlepsze polskie hity w Radio SK2. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi, bo przygotowaliśmy dla Was najlepsze polskie kawałki. Godzinę 19 rozpoczniemy sobie razem z Sylwią Wiśniewską, a później zespół Kult. Kinga Baryga, witam.

Sana, Hit EP i TT to już za nami. 13 minut po godzinie 19 w Radiu SK2. Gosia napisała do nas, że ona właśnie przygotowuje makaron z kurkami, które sama zebrała i my, czyli Radio SK2, umilamy jej to gotowanie. No to Gosiu, żeby ci się dobrze gotowało, to my gramy dalej. Już teraz Wilki i Baśka, za chwilę zespół Various Max.

Daria Zawiałow, 23 minuty po godzinie 19. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą pytam, co u was? I wy odpowiadacie. Bartek napisał: z żoną słuchamy wieczorami, jak dzisiaj przy lekkim zachodzie słońca, wykańczając dom, który powoli nas wykańcza. No to Bartku, trzymam.

kciuki, żeby to poszło sprawnie, szybko i przyjemnie. I żebyście do końca roku zdążyli, a ja już teraz przychodzę do Was z nowością na naszej playliście. Przona i Nita, Daj mi znać, to gramy Wam już teraz w Radiu SK2. SK2.

0: Martyna Baranowska i Tracimy Tylko Czas. My czasu nie tracimy, bo gramy wam najlepsze polskie hity. Pytamy, co u was? I Bartosz napisał: siedzę w pracy przed monitorem i już dostaję oczopląsu od przeglądania tabel w Excelu, ale przynajmniej w tle leci SK2. No tak, no bo my jesteśmy, umilamy wam czas i gramy wam najlepsze polskie hity. Ale Ania też napisała: w Finlandii jestem, niestety jeszcze w pracy, ale za to przy super polskiej muzyce. Uwielbiam was i pozdrawiam, Ania. My również pozdrawiamy. Uwaga, jest jeszcze wiadomość od Kasi. Kasia napisała do nas, że właśnie przygotowałam sok z malin, a teraz robię syrop z owoców czarnego bzu. No patrząc na to, że jesień zbliża się wielkimi krokami, chcąc nie chcąc, no to może się przydać na przykład na jesienne przeziębienia. Ale my jeszcze o jesieni nie myślimy, myślimy o lecie, o wakacjach i o najlepszych polskich hitach. Już za chwilę Oskar Cyms i Na niebie, a później Męskie granie Orkiestra 2026.
1: Eska. Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Kubanem Rozu i Faust, zanim spadnie deszcz. Mam nadzieję, że tego deszczu do końca wakacji już tak dużo nie będzie, że jednak będzie przeważało słońce. Tego nam wszystkim życzę. Najlepsze polskie hity zostają z wami aż do białego rana. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.

0: Lamel ścienny na filcu Milkwood już za 74,97. A panele laminowane AC4 8 mm Forest Green za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: Tym razem mam dla Was zapowiedź naprawdę ciekawego wydarzenia. Po raz pierwszy w historii już 15 sierpnia Farma Iluzji w Mościskach otwiera swoje bramy po zmroku w godzinach od 20 do północy. Czeka na Was niezwykła kraina świateł, magiczny stand-up, retro potańcówka oraz strefa z dreszczykiem emocji. Zobaczycie park w zupełnie nowej odsłonie i spędzicie ten wyjątkowy letni wieczór pod gwiazdami. Polecamy i zapraszamy.

0: autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
0: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki.
2: Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato, obserwuj w social mediach
0: i przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2, 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki, złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona, kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
5: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię, liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
2: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
3: To będzie ostatnia reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Wiktoria Kmiecik, witajcie ponownie. Przydałby Wam się relaks pod palmami, a może macie ochotę na imprezę w wodzie. W takim razie rezerwujcie czas na muzyczny piątek w basenach tropikalnych.
6: Przez cały rok imprezujemy tutaj na całego, bawimy się pod palmami przez 3 godziny. Zabawa z DJ-em, konkursy, animacje dla dzieci, pokazy artystyczne przede wszystkim, które no, naszych gości fajnie tutaj podbijają. Jest zumba energiczna w Błękitnej Lagunie, cały basen żyje, można powiedzieć, tą muzyką, tą energią.
5: Zapraszał Mateusz Pawlik.

zawodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
1: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
0: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
2: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię. Liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce. Ulica Jagiellońska 92.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie. SK2 Kielce.

0: niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: kes. Cicha woda, w Segir wie, cicha woda wie. Segir nie trzeba robić kes, płynie wzdłuż przez.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć.

0: autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
0: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki.
2: Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026. Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
0: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.